pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

sen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nie przekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen żelazowy.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosy.

0: erstmal gefunden. Oh, das ist ja ganz schön gut. Ja.
1: Als Beute.

Yeah.

Człowiek sobie rozpętuje siłę. Ciężko spał. Zbor mostiska pieśń. Mam sen swobodny, zarys sobie gum na pile. Bez kule mokrowica i tyraną wiest.

zasuwałeś aż do rozmyty się, rozszerzył, rozpiętył wichary. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sęce na rozary. I ogień smok jak rękołaczy. Zobaczmy to, co widzimy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pracownicy Strefy 51 latają na miejsce w specjalnych, nieoznakowanych samolotach zwanych Janet, przez co jest to prawdopodobnie najbardziej tajemnicza linia lotnicza na świecie. Współpracuje ona z siłami powietrznymi i rządem Stanów Zjednoczonych, a cała flota to 6 maszyn Boeing 737, które są pomalowane w charakterystyczny staromodny sposób, czyli całe na biało oraz wąski czerwony pasek ciągnący się wzdłuż kadłuba na wysokości okien. Trasy przelotów nie są znane, ale można się domyślić, że chodzi o różne bazy wojskowe, w tym właśnie Strefę 51, a na lotnisku w Las Vegas znajduje się nawet specjalny, odosobniony terminal służący przelotom do tej placówki. Jako zabawną ciekawostkę można dodać, że w jednym z ogłoszeń poszukujących stewardesy do tych linii lotniczych napisane było, że kandydatka musi być zrównoważona psychicznie i być gotowa na niewytłumaczalne incydenty.

0: przepraszam, nie mam dokumentu.
1: Ale ja szukam dokumentu.
2: Proszę nie dyskutować, dokumenty.

No pewnie, że ja zdanie swe na samym dnie.

płonie, Zetków tu, a jeden zupełnie nie płonie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W PRL-u oficjalnie nie istniało zjawisko bezrobocia rejestrowanego. Każdy miał zapewniony etat i otrzymywał wynagrodzenie za przychodzenie do pracy. Jednakże ta sytuacja była w dużym stopniu fikcją. W rzeczywistości istniało tak zwane bezrobocie ukryte, czyli sytuacja, w której ludzie byli zatrudnieni, ale ich praca była bezproduktywna, bezsensowna i nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, gdy zmieniły się warunki rynkowe, nie można było już utrzymywać tej fikcji. W 1990 roku liczba bezrobotnych wzrosła do ponad miliona, a w kolejnych latach jeszcze bardziej się zwiększyła. Wiele osób, szczególnie na wsiach, które dotąd żyły z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, zostało skazanych na nędzę i bezrobocie. Ciekawostką jest, że w PRL-u, aby maskować bezrobocie, stosowano różne metody. Jedną z nich było masowe wysyłanie pracowników na wcześniejsze emerytury lub przyznawanie rent z powodu podejrzanie przewlekłych bólów. W 1989 roku mieliśmy 6,7 miliona emerytów i rencistów, a ta liczba później wzrosła do 9,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo system był wykorzystywany do ukrywania prawdziwej sytuacji na rynku pracy. W PRL-u panowało przekonanie, że każdy ma pracę i że bezrobocie nie istnieje. Jednakże rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, a praca często była tylko iluzją.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew, czas zacząć. 8 października, dzisiaj mamy 282 dzień w roku. Do końca pozostaje 84 dni. Magiczna liczba. Imieniny obchodzą Artemon, Demetriusz, Ewodia, Ewodiusz, Ginter, Guncerz, Gunter, Gratus, Laurencja, Ludwik, Marcjusz, Pelagia, Symeon, Tajda i Waleria. Wszystkiego najlepszego. W Chorwacji obchodzą święto niepodległości, a w Peru mają Dzień Marynarki Wojennej. Jest to rocznica bitwy pod Angamos. Nie wiem, co tam się wydarzyło. W każdym razie pewnie się mocno naparzali. Perujańczycy pewnie z jakimiś kolesiami zza miedzy. Posłuchajmy teraz na początek. Igraj moja Chorwacka i grupa Zapresić Boys. Oczywiście z Chorwacji zespół.

No i już pierwsze koty za płoty. Mamy dzisiaj jeszcze Międzynarodowy Dzień Biometrii. Nie wiem, co to się mierzy. Jakiś wskaźnik biologiczny, coś tak jest. Światowy, Boże, kretyn jestem. Światowy Dzień Ośmiornicy, to wiem, co jest, co to jest ośmiornica. I Międzynarodowy Dzień Podologii. Podologia to jest nauka o stopach. Przechodzimy do tego, co się takiego wydarzyło w Polsce. 8 października oczywiście. W 1943 roku żołnierze referatu 993 łamane przez W w ramach oddziału 2 informacyjno-wywiadowczego Komendy Głównej AK przeprowadzili akcją w barze za Kotarą przy ulicy Mazowieckiej 4 w Warszawie, której celem była likwidacja jego właściciela Józefa Staszauera, oficera oddziału 5 KGAK i kolaboranta. Na miejscu doszło do strzelaniny z agentami Gestapo, którzy prawdopodobnie w tym samym czasie odbywali spotkanie w lokalu, czyli po prostu walili banie. Mimo niesprzyjających warunków, polscy żołnierze bez strat własnych zlikwidowali Staszauera wraz z jego żoną i szwagrem. I tu niestety nie ma dowodów na to, że rodzina Staszauera również współpracowała z Niemcami. Znaleźli się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. AK-owcy również zabili 7 Niemców oraz ich konfidentów. W strzelaninie zginęły niestety także 4 przypadkowe osoby. Także niezła masakra. Podejrzewam, że na pewno Niemcy sobie odbili to w postaci rozstrzelania z 200 albo 100 osób w Palmirach albo gdzieś tam. Albo po prostu zatłuczenia ich. Niech mi ktoś powie, że teraz jest przesrane. No nie, nie jest. W 1966 roku Kazimierz Dejna zadebiutował w ekstraklasie piłkarskiej w barwach ŁKS Łódź. To człowiek, który najlepiej grał w piłkę nożną w Polsce. Tak jak Kazimierz Dejna, moim zdaniem, jest najlepszym piłkarzem. Ja nie wiem, czy Lewandowski zmieściłby się na pudle, bo mamy tu jeszcze Bońka i Lubańskiego. I pan Robert mógłby zadowolić się chyba nawet 4. miejscem. Ale z racji tego, że ludzka pamięć zapomina często, co było dawno temu, myślę, że Lewandowski, jakby był jakieś głosowanie, to by wygrał w tym momencie. Znaczy, no, jakiś plebiscyt, jakaś ankieta. W 1976 roku oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice, tak zwana Gierkówka. Funkcjonuje do tej pory, ma się bardzo dobrze. Czasem są jakieś wyboje, ale generalnie jest ok. To potrzebna trasa. Dziękujemy, panie Edwardzie. I co teraz takiego wydarzyło się tego 8 października na świecie? W 1958 roku w klinice Karolinska Sjukhuset w Sztokholmie wszczepiono pierwszy rozrusznik serca. To jest znakomity wynalazek. Ci panowie powinni dostać Nobla, moim zdaniem. Wielu osobom ten rozrusznik uratował serce, uratował życie, co ja mówię. Mój tata taki miał i to też mu pomogło. Znam wiele osób, którzy mieli rozruszniki i żyli jeszcze długo, długo i szczęśliwie. W 1967 roku boliwijscy żołnierze zranili i aresztowali argentyńskiego rewolucjonistę Che Guevarę. Następnego dnia został rozstrzelany. Che Guevara to legenda, która ikona popkultury i ja tego nie rozumiem, bo to był jeden wykształcony łotr, który groził bombą atomową, której zresztą nie miał, chwała Bogu, bo gdyby miał, to by prawdopodobnie jej użył. Gość jest fiksowany na punkcie swojej ideologii, wprowadzający ją w życie, bez skrupułów zabijał swoich przeciwników. Nie był to taki fajny gość, dlatego nie rozumiem gloryfikacji tej postaci. Bez sensu. W roku 2014 zmarł pochodzący z Liberii Thomas Eric Duncan, amerykański pacjent zero, zarażony gorączką krwotoczną Ebola, u którego wirus rozwinął się już po jego przybyciu do Ameryki. Uwaga,
co wwozicie ze sobą do Polski, gdziekolwiek. Zwłaszcza przyjeżdżając do Europy z Ameryki, z Afryki lub z Azji. Tam to się dziwne rzeczy dzieją. Posłuchajmy sobie teraz trzech utworów. Utwór pod tytułem Stopa w wykonaniu zespołu Pętla. Grupa Wespa i utwór Egzekucja. Komendant Che Guevara i grupa Kuba Vista.

zostawił cię za szkłem, czy ściągnąłbym cię z chmur, czy ściągnąłbym cię w dół. Gdybym zatrzymał cię, postawił cię

do której należą także Mechanical Animals i Hollywood in the Shadow of the Valley of Death. Album sprzedał się w nakładzie 7 milionów egzemplarzy, w tym 2 miliony w samych Stanach Zjednoczonych. W 1948 roku w Nowym Jorku urodził się Johnny Ramone, czyli John Cummings. Gitarzysta The Ramones zmarł w 2004 roku na raka prostaty. Z kolei w 1965 roku w Nowym Jorku urodził się C.J. Ramone, czyli Christopher John Ward, w latach 89-96 basista The Ramones. Tych muzyków w Ramonesach było naprawdę kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu. I ten akurat żyje, bo nie żyje cały wyjściowy skład, czyli ta grupa założycieli, czterech członków. Oni niestety już są na łożu Abrahama. W 1993 roku podczas koncertu Depeche Mode w Nowym Orleanie wokalista grupy Dave Gehen doznał ataku serca i został odwieziony do szpitala. Incydent spowodowany był narkotykowymi eksperymentami artysty. No tak. Słuchamy następujących utworów. The Beautiful People, grupa Marilyn Manson, potem The Ramones po raz pierwszy i utwór She Talks to Rainbows. Nie wiadomo, czego się ożarła, skoro gadała do tęczy. Ponownie The Ramones i utwór Have You Ever Seen the Rain? To a propos tej tęczy chyba. A potem na koniec Depeche Mode i utwór It's No Good. No Good, panie Gehen.

Znakomity to utwór. Nie wiem, czy wszyscy oglądali teledysk z tego utworu, gdzie Gehen właśnie występuje w takiej marynarce w cekinach, takie rybie łuski odblaskowa. Wygląda znakomicie, stylizowana fryzura. No, niezły lowelas i te niunie tam dookoła niego. Teledysk pierwsza klasa. Zresztą Depesz słynął zawsze z teledysków. 8 października w 1980 roku podczas swojego występu w Pittsburgh's Stanley Theatre, oczywiście w Pittsburghu, Bob Marley zasłabł na scenie i został przewieziony do szpitala na leczenie, a następnie przewieziony do Etiopii na odpoczynek. Był to jego ostatni występ, zanim przegrał walkę z rakiem w roku 1981. Przegrał walkę z rakiem, bo był kretynem. Zamiast się leczyć, to on myślał, że pomoże mu Pan Bóg. No to dziękuję serdecznie. Rastafarianin z wyznania, ten pan, odmówił jakiegokolwiek leczenia. Tego jarał zioło i myślał, że go przyjedzie ta łódka, go ocali z tej powodzi. Nie przyjechała. Następny pan, który też zawierzył pewnym rzeczom, nie religijnym, ale za bardzo był pewien, co to był. A jakże on się nazywał? Ten człowiek od komputerów, co umarł. Jobs. Jobs poddał się alternatywnej terapii, jak stwierdził, że to nie, że nie, to chyba nie da rady, to już było za późno. No. A Jezu. W 2013 roku w Dublinie w Irlandii zmarł Phil Chevron, irlandzki muzyk, kompozytor, piosenkarz, gitarzysta, członek grupy The Pogues, miał 56 lat. W 1974 roku urodził się Harry Dean Jr., amerykański DJ, wokalista, członek zespołu Bloodhound Gang. A w roku 1974 urodził się Andre Morawek, niemiecki wokalista, członek grupy Maroon. No to słuchamy od słodkiego Boba Marleya i utworu Jamming, następnie The Pogues i grupa i zespół i piosenka Ira Binga, potem The Bad Touch, grupa Bloodhound Gang i na koniec ostro, bardzo ostro, Wake Up in Hell i grupa Maroon.

No i może specjalnie. Nie dobrnęliśmy jeszcze do końca. Się wychyliłem. Jeszcze poranny zew potrwa chwilę, a ja tu będę się produkował. Jakby ktoś nie wiedział, to jestem Władek Bałtycki. Tego 8 października w roku 2011 na atak serca spowodowany przedawkowaniem w hotelu w Chicago w stanie Illinois w wieku 40 lat umiera basista grupy Weezer Mikey Welch. W roku 2008 Foo Fighters robią z Johna McCaina złoczyńcę po tym, jak kandydat republikanów użył piosenki My Hero bez pozwolenia. My Hero został napisany jako hołd dla zwykłego człowieka i jego niezwykłego potencjału. Przywłaszczenie go sobie bez naszej wiedzy i użycie go w sposób, który wypacza oryginalny sentyment tekstu, po prostu szarga piosenkę, pisał Dave Grohl w oświadczeniu. To ciekawe, dlaczego ci politycy, ja mówię tutaj o amerykańskich politykach, ale podejrzewam, gdyby się rozejrzał, to tak wszędzie jest, w Polsce też, przywłaszczają sobie własność intelektualną innych ludzi i myślą, że to jest za friko, bo co, bo leci w radio, no ale za to się płaci. Za to się płaci, płaci się za X-y. Radio płaci ciężkie pieniądze, za autorskie. No i tutaj zaczyna, można by było rozpocząć opowieść o tym, na co te pieniądze są przejadane przez ZAX i jak to wygląda naprawdę. A w każdym razie ostatnio Donald Trump też został oskarżony o użycie czyjejś tam kiedyś za pierwszej kampanii wyborczej. Też użył chyba piosenki Ozziego Osborna. To zwłaszcza Republikanie tak mają. Nie wiem dlaczego. Może demokraci tego nie robią, bo większość tych artystów głosuje na demokratów. No nie wiem. W roku 1996 Jimmy Chamberlain został oskarżony o posiadanie narkotyków, był oskarżony o posiadanie narkotyków i przyznaje się do mniejszego zarzutu zakłócenia porządku. Perkusista Smashing Pumpkins brał heroinę z koncertującym klawiszowcem Jonathanem Melvoinem w lipcu, kiedy Melvoin przedawkował i zmarł. Chamberlain został zwolniony z zespołu, ale powrócił w 1999 roku. No to posłuchajmy sobie trzech utworów. I Just Threw Out the Love of My Dreams i grupa Weezer. Potem My Hero i Foo Fighters. Na koniec Bullet with Butterfly Wings i grupa Smashing Pumpkins.

0: No i jednak dotarliśmy szczęśliwie do końca naszej audycji Poranny Zew, Władysław Bałtycki. 8 października wciąż jeszcze mamy. W 1991 roku zostaje wydany drugi album grupy Soundgarden dla A&M Records. Album nazywa się Bad Motor Finger. Jego pojawienie się zbiega w czasie z powstaniem grunge'u. 2 tygodnie wcześniej ukazał się Nevermind Nirvana, a w sierpniu ukazał się The Ten grupy Pearl Jam. Album ten stanowi komercyjny przełom w karierze grupy. No tam są fantastyczne kawałki. W 1991 roku piosenka U2 Exit jest grana podczas procesu Roberta Bardo, który twierdzi, że piosenka zmusiła go do zabicia aktorki Rebecca Schaefer. No tak. Każde usprawiedliwienie jest dobre. To tak troszeczkę mi się właśnie teraz znowu skojarzyło z PiS-em i z tymi gośćmi, którzy się nakradli i mówią, nie, to nie my, myśmy nie kradli, to po prostu było tak, to ze wziąłem, nie? Wykonywaliśmy obowiązki. Tylko że to proszę przyjść do prokuratury złożyć ten wyjaśnienie. Ja nie mogę, mam immunitet, a jak mi zabiorą, to będę na Węgrzech. W 1969 roku urodził się Leroy Thornhill, członek zespołu The Prodigy. Urodził się w Barking we wschodnim Londynie w Anglii. Właściwie nie wiadomo, czy on jest wokalistą, na pewno jest tancerzem, bo tam było tych tancerzy trzech, z tego jeden się wybił na śpiewanie. W roku 1950 urodził się Cliff Adams, puzonista grupy Cool and the Gang. Urodził się w Trenton w stanie New Jersey, niestety zmarł w styczniu 2015 roku. A w roku 1990 Eddie Vedder przyleciał z San Diego do Seattle, gdzie po raz pierwszy spotkał się z kolegami z grupy Pearl Jam i rozpoczął tydzień nagrywania, który stał się podstawą ich debiutanckiego albumu Ten. Vedder został wybrany na podstawie wokalu, który dodał do trzyutworowego instrumentalnego dema, które zespół stworzył i zamieścił w ogłoszeniu. Także tam był casting, słuchajcie.
1: Na koniec posłuchamy sobie aż 5 utworów. Tak się złożyło. Jesus Christ Pose, grupa Soundgarden, potem Exit U2, następnie Smack My Bitch Up, Prodigy, Get Down On It, Cool and the Gang i na koniec Jeremy i grupa Pearl Jam. Ja się z wami żegnam, to był Poranny Zew, ja się nazywam Władysław Bałtycki i słyszymy się jeszcze jutro w tym tygodniu o stałej porze, czyli o 8. Pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fotografia myślowa. Gdy Nikola Tesla był w kwiecie wieku, był przekonany, że teoretycznie można uchwycić myśl człowieka w postaci fotografii. Ta zapierająca dech w piersiach idea fotografii myśli opiera się na tezie, że obraz, który pojawia się w naszych głowach podczas myślenia, musi również tworzyć obraz na siatkówce. Gdyby ta teoria okazała się prawdziwa, wystarczyłby sprzęt techniczny, który jest w stanie uwidocznić odpowiednie obrazy myślowe. Według wypowiedzi Tesli zbudowanie takiego aparatu to tylko kwestia prawidłowego oświetlenia, co zasadniczo porównuje nasze własne myśli do idei zwykłej fotografii, która wtedy była jeszcze w studium początkowym. Przechwycony obraz myśli byłby następnie wyświetlany na ekranie. Oznaczałoby to, że bylibyśmy w stanie obserwować w czasie rzeczywistym wszystkie obiekty i scenariusze, które dana osoba sobie wyobraża. Faktycznie, takie urządzenie techniczne byłoby równoznaczne z umiejętnością czytania w myślach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przy rzece Chitaru, nazywana najbardziej zanieczyszczoną rzeką na świecie, Chitaru, długa na ponad 300 km, jest najważniejszą rzeką zachodniej Jawy w Indonezji. Chociaż woda jest ciemna, gęsta i mętna, jest głównym źródłem wody dla około 30 milionów ludzi mieszkających na obszarze między Dżakartą, stolicą Indonezji, a Bandung, sercem obszaru przemysłowego kraju. W ciągu ostatnich 50 lat bardzo złe gospodarowanie śmieciami i odpadami komunalnymi oraz brak kontroli nad zrzutami przedsiębiorstw wzdłuż rzeki spowodowały prawdziwą katastrofę ekologiczną. Dzieje się tak dlatego, że na tym terenie znajduje się ponad 2000 firm, głównie fabryk tekstylnych zbudowanych w pobliżu rzeki. Góry osadów spiętrzają się na brzegach rzeki i podkreślają jej granice. Aby zilustrować, jak brudna jest ta rzeka, w niektórych miejscach nie możemy nawet zobaczyć wody. Jej powierzchnia jest całkowicie pokryta niewyobrażalną ilością unoszących się na niej śmieci.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich na żywo. Czesław Kądziela przed mikrofonem. Przedstawiamy co lepsze albumy koncertowe. Dziś mam zamiar przedstawić album wydany w czerwcu 1981 roku zespołu Motorhead. Album nazywa się No Sleep Till Hammersmith. I jest to pierwszy album koncertowy tego zespołu. Wydany został przez wytwórnię Bronze Records. Zajął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Po nim 3 lipca ukazał się singiel Motorhead, wspierany utworem Over the Top, który nie pochodzi z albumu, a który zajął 6 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Po wydaniu 3 albumów i 5 latach tras koncertowych, album Motorhead z 80 roku Ace of Spades, pierwszy long play wydany w Stanach, dał zespołowi pierwszy przedsmak wielkiego sukcesu. Jednak, jak ironicznie zauważa perkusista Phil Filthy Animal Taylor w filmie dokumentalnym The Guts and the Glory, im bardziej byliśmy sławni, tym więcej pracowaliśmy, a nigdy nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Tak właśnie wiesz, że cię oszukują, kiedy żmudnie cię zmuszają do pracy i prawie nie dają ci wolnego czasu. Bo jak już uda ci się znaleźć trochę wolnego, to zaczynasz myśleć o różnych rzeczach. Tak powiedział. W lutym 1981 roku zespół wydał epkę St. Valentine's Day Massacre, nagraną wspólnie z Girls' School, a w marcu wyruszył w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii zatytułowaną Short Sharp Pain in the Neck, z której pochodziły utwory z albumu No Sleep Till Hammersmith. Oryginalny album No Sleep Till Hammersmith zawiera 2 utwory z ich debiutanckiego albumu. Tytułowy utwór z albumu Bomber z 79 roku, 5 utworów z albumu Overkill z 79 oraz 3 utwory z albumu Ace of Spades. Utwór Motorhead został wydany jako singiel i stał się największym przebojem zespołu, osiągając 6 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Poza utworem Iron Horse Born to Lose z koncertu z 80 roku, album No Sleep Till Hammersmith został nagrany podczas koncertów w Leeds i Newcastle w ramach trasy Short Sharp Pain in the Neck. Nazwa trasy nawiązywała do urazu, którego Taylor doznał, upadając na głowę podczas wygłupów po koncercie. Tytuł nawiązuje do głównego londyńskiego klubu muzycznego Hammersmith Odeon, obecnie Apollo, często będącego ostatnim przystankiem podczas tras koncertowych zespołu po Wielkiej Brytanii. Jednak pomimo nazwy ten lokal nie był grany podczas tej trasy, a koncerty odbyły się w innych miejscach. Za kulisami w Leeds i Newcastle zespół otrzymał srebrne i złote płyty za sprzedaż albumu Ace of Spades, srebrne za Overkill i srebrne za Please Don't Touch. Dźwięk w sali Leeds Queens nie był dobry, a większość oryginalnego albumu pochodzi z Newcastle. Wokalista i basista Lemmy stwierdził, że pierwotnie planowali, aby No Sleep Till Hammersmith był podwójnym albumem, ale materiału wystarczyło im tylko na 3 strony. Lemmy mówił o tym albumie: nadal brzmi dla mnie dobrze. Byliśmy w trakcie trasy koncertowej, która liczyła 53 koncerty, więc wtedy działaliśmy automatycznie. Byliśmy spięci i słychać to na płycie. Są tam błędy. Na albumie koncertowym zawsze są błędy. Takie jest życie. Życie nie jest idealne i ja nie jestem wyjątkiem. Chyba dograłem kilka partii wokalnych na Hammersmith, ale nie ma tam żadnych fałszywych piosenek. W momencie wydania albumu zespół był w trakcie swojej pierwszej trasy po Ameryce Północnej, supportując Ozziego Osborna. Kiedy ukazał się album No Sleep Till Hammersmith, powiedział Lemmy Jamesowi McNairowi z Mojo w 2011 roku: miało to znaczenie pod względem finansowym, ale duża część pieniędzy została przeznaczona na sam koncert. No Sleep Till Hammersmith to szczytowe miejsce zespołu pod względem pozycji na listach przebojów. Po sukcesie epki St. Valentine's Day Massacre oraz albumu i singla Ace of Spades, album wszedł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Lemmy uważał, że sukces ten wynikał z rosnącego oczekiwania fanów na album koncertowy z uwagi na intensywne trasy koncertowe zespołu w przeszłości, ale jednocześnie uważał go za swój upadek ze względu na trudności w kontynuowaniu sukcesu. Mówił wtedy, spałem w Nowym Jorku, zadzwonił do mnie nasz menadżer, a ja powiedziałem, cholera, śpię, zadzwoń później. Kilka minut później numer jeden został zarejestrowany i stałem jak wryty. Szło nam dobrze, nie wiedzieliśmy, że ta cholerna zniszczona deska podłogowa była tuż za rogiem. Jason Birchmeier z AllMusic napisał, występ jednym słowem jest zawrotny. Motorhead nie mógł popełnić błędu w tym momencie, ponieważ w pewnym sensie kładli podwaliny pod nadchodzący ruch thrash metalowy, a ich dobra passa trwa nadal na No Sleep Till Hammersmith, jednym z najlepszych albumów metalowych wszechczasów. W książce z 2011 roku Overkill – The Untold Story of Motorhead biograf Joel McIver nazywa to szczytem kariery składu Lemmy, Clark, Filthy. Robert Christgau napisał, mocna definicja Vicka Maila miażdży moje urządzenia do nagrywania koncertów. Remake takich niewinnych kłamstewek jak No Class i Stay Clean oraz wizytówki takie jak Bomber i Motorhead oszczędzają cenne miejsce na półce. Co z tego, że boli mnie głowa? Czasami ból głowy przynosi ulgę. Tytuł trzeciego albumu koncertowego zespołu No Sleep At All nawiązuje do tytułu tego albumu. A tytuł albumu został również wykorzystany przez Beastie Boys w utworze No Sleep Till Brooklyn z ich albumu License to Ill. Przejdźmy teraz do utworów, które są zawarte na płycie. Jest ich 11. Ace of Spades, Stay Clean, Metropolis, The Hammer, Iron Horse, Born to Lose, No Class, Overkill, We Are the Road Crew, Capricorn, Bomber i na koniec Motorhead. Album został nagrany w składzie, gdzieś to miałem, mam. Ian Lemmy Kilmister, wokal prowadzący bas, Fast Eddie Clark, gitara, wokal wspierający, Phil, Filthy Animal, Taylor, perkusja. Posłuchajmy sobie tego wydarzenia muzycznego. Motorhead, rok 1981, album No Sleep Till Hammersmith.

statek piratów. O pięciu masztach, 20 armatach. I zapytają, który to Świetlicki. A ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego.

nowa huta. Sodoma z Gomorą, Sodomy do Gomory. Jedzie się tramwajem, chodzę po mieście.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Czitatnik i Leonard Lake. Charles Nick przyjechał z Hongkongu do Ameryki dzięki studenckiej wizie. Pierwszy raz został zauważony przez policję, gdy potrącił kogoś samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. W północnej Kalifornii spotkał Leonarda Lake'a. Nie powinni się spotkać, obaj dokładnie się rozumieli i podzielali chęć stosowania przemocy. Na farmie torturowali i gwałcili liczne ofiary. Ponadto filmowali swoje zbrodnie. Akurat to ostatecznie stało się ich zgubą. Materiały wideo jako niepodważalne dowody wpadły w ręce FBI. Zbrodnia została odkryta w 1985 roku, po tym jak Lake odebrał sobie życie. Policjanci, którzy przeszukali jego rancho, znaleźli tam ludzkie szczątki jego ofiar. Nick został aresztowany w Kanadzie za kradzież w sklepie i przekazany władzom USA po długim procesie ekstradycji. Obecnie przebywa w celi śmierci.

0: his life.
1: Całe życie się kręciłem, przyznaj się.
2: Okej, będzie film, specjalny film z tego. Znaczy co, teledysk, tak?
1: Będzie teledysk.
2: Nie, tu jeszcze jednej osoby brakuje, ona jest teraz w Warszawie. Szymon?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić, materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

Numer 8 albo 68, chodził kanar, sprawdzał bilety. Bileciki poproszę, mówi do mnie. Nie mam biletu, jestem bezrobotny. Facet, który siedział na fotelu obok, mówi: wiesz co stary, mnie też kiedyś pomogli, ja tobie pomogę, mam dla ciebie robotę. O co chodzi? Zapytałem. On mówi: przyjdź do mnie, pogadamy. Przyjdź do mnie, pogadamy. Umówiliśmy się u niego na za dwa dni na godzinę 18. Przyszedłem punktualnie, był, czekał na mnie. Był, czekał na mnie.

płaszcz na pogrzebie, płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec.

płaszcz się stara. Zagląda, przemierza ulicę. W podejrzanych lokalach zaciąga języka. Płaszcz pali papierosy. Płaszcz kupuje wódkę. I czasami natrafia, zupełnie przypadkiem, na drobne ślady, znaczne, podobne do innych. Płaszcz się gubi, lecz zaraz odnajduje tropy. Wymienia uścisk rękawa z innymi płaszczami i chowa w mrok kieszeni.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Chociaż był to jedyny stojący budynek w dawnej miejscowości Rude w północnej Francji, Salah Udani odmawiał sprzedaży kawiarni, którą prowadził przez ostatnie 46 lat. Dwupiętrowy, trójkątny budynek, niegdyś znajdujący się na skrzyżowaniu dwóch ulic, wydaje się jedynym ocalałym budynkiem dookoła. Wszystkie inne nieruchomości zostały obrócone w gruzy i przewiezione na lokalne wysypiska. Właściciel kawiarni, podobnie jak wszyscy inni mieszkańcy, otrzymał liczne propozycje dotyczące swojej nieruchomości, ale nigdy nawet żadnej nie rozważył. Nie będę sprzedawać, pracowałem zbyt długo w tej kawiarni, nikt nie każe mi odejść, powiedział. Pochodzący z Algierii, Salah Udani

Pani przybył do Francji w 1949 roku. Przez wiele lat ciężko pracował, aż w końcu z żoną Ginette kupił w 1965 roku budynek i osiągnęli swoją niezależność finansową i społeczną. Przez całe lata 70. ulice miasta wypełnione były różnymi ludźmi, od lekarzy po górników i szewców. Wszyscy oni stanowili klientele kawiarni. Władze miasta w roku 2000 postanowiły wykupić duże pałacie terenów, aby stworzyć ekologiczne osiedle mieszkalne. Spośród wszystkich tylko mężczyzna nie przyjął zaproponowanego wynagrodzenia i pozostał w swojej nieruchomości. Sytuacja miała miejsce w roku 2009, a całe osiedle miało zostać otwarte w roku 2022. Obecnie nie wiadomo, co dzieje się z nieruchomością i z mężczyzną, jednak prawdopodobnie już opuścił swoją kawiarnię po tym, jak w końcu odcięto mu prąd, wodę i gaz.

Thank you.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Komputery kwantowe. W dzisiejszych czasach każdy z nas nosi w kieszeni mały komputer. Jednak ta technologia powinna w nadchodzących latach zrobić krok milowy w dowolnym tego słowa znaczeniu. W przeciwieństwie do klasycznych komputerów, komputery kwantowe nie pracują z bitami, ale z bitami kwantowymi. Ta technika opiera się na dwóch kluczowych zasadach fizyki kwantowej – superpozycji i splątania. Oznacza to, że bit kwantowy może nie tylko przyjmować stan 1 lub 0, ale jednocześnie wszystkie stany pomiędzy. Ponadto kubity mogą również wchodzić ze sobą w interakcję. Gdy ta ekscytująca dziedzina badań dojrzeje, komputery kwantowe powinny rozwiązywać te złożone problemy, które są obecnie trudne lub niemożliwe do rozwiązania. W najlepszym przypadku skorzysta na tym całe społeczeństwo. Od rozwoju materiałów i leków, przez logistykę i finanse, po uczenie maszynowe, algorytmy kwantowe zrewolucjonizują nasze codzienne życie. Istnieje jednak również obawa, że komputery kwantowe będą stanowić poważne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym złożone komputery z łatwością mogłyby złamać szyfrowanie i sparaliżować całe zakłady produkcyjne.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Włodzimierz Gołąb i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół AC/DC. Po trasie koncertowej perkusista z AC/DC Simon Wright odszedł z zespołu, by pracować z zespołem Dio nad nowym albumem Lock Up the Wolves. Jego miejsce zajął w 90 roku sesyjny weteran Chris Slade. Wokalista Brian Johnson był niedostępny przez kilka miesięcy z powodu finalizowania swojego rozwodu, więc bracia Youngowi napisali wszystkie utwory na następny album, co postanowili kontynuować na kolejnych albumach studyjnych. Nowy album The Razor's Edge został wyprodukowany przez Bruce'a Fairbairna. Wydany w 90 roku album zawiera przeboje Thunderstruck i Are You Ready, które osiągnęły odpowiednio 5. i 16. pozycję na rokowej liście przebojów Billboardu w Stanach, a także utwór Money Talks, który osiągnął 3. pozycję na tej samej liście i 23. na krajowej liście. Album osiągnął 2. pozycję w USA, gdzie sprzedano ponad 5 milionów egzemplarzy. Niektóre występy na trasie koncertowej pod tytułem The Razor's Edge Tour zostały nagrane i wydane na albumie koncertowym pod tytułem AC/DC Live z 92 roku. Taki sam album został wyprodukowany również przez Fairbairna i oceniono go jako jeden z najlepszych koncertowych albumów metalowych lat 90. Rok później AC/DC nagrali utwór Big Gun do ścieżki dźwiękowej filmu Bohater ostatniej akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej i wydali go jako singiel, co zaowocowało zdobyciem przez zespół po raz pierwszy pierwszej pozycji w USA wśród rockowych singli. W 1994 roku Angus i Malcolm Youngowie zaprosili byłego perkusistę Phila Rudda na kilka jam sessions, po czym postanowili ponownie przyjąć go do składu. Ówczesny perkusista Chris Slade, wykazując zrozumienie dla nowej sytuacji, zgodził się odejść z zespołu. W 1995 roku ze składem z lat 80-83 zespół wydał album Ballbreaker, nagrany w Ocean Way Studios w Los Angeles i wyprodukowany przez Ricka Rubina. Pierwszym singlem z albumu był Hard as a Rock, który osiągnął pierwszą pozycję w Stanach wśród rockowych singli. Z albumu zostały wydane jeszcze 2 single, Hail Caesar i Cover You in Oil. W 1997 roku został wydany album kompilacyjny o nazwie Bonfire. Zawiera on 4 albumy z remasterowaną wersją Back in Black, Volts oraz 2 albumy koncertowe Live from the Atlantic Studios i Let There Be Rock, The Movie. 3 ostatnie albumy nie zostały nigdy wcześniej wydane przez zespół. Volts jest głównie zbiorem niektórych demo zespołu. Live from the Atlantic Studios został nagrany w 1977 roku w Atlantic Studios w Nowym Jorku. Let There Be Rock jest podwójnym albumem nagranym w 1979 roku w The Pavilion w Paryżu i jest ścieżką dźwiękową z koncertu zespołu Let There Be Rock. W 2000 roku zespół wydał swój 14. album studyjny Stiff Upper Lip, wyprodukowany przez Georgia Younga. Album został lepiej oceniony przez krytyków niż Ballbreaker, chociaż według nich brakuje na tym albumie nowych pomysłów. W 2001 roku w Australii album został wydany także z dodatkową płytą zawierającą 3

teledyski i kilka utworów nagranych podczas koncertu w Madrycie w 1996 roku. Stiff Upper Lip osiągnął pierwszą pozycję w Niemczech, Szwecji i Finlandii, drugą we Francji i Szwajcarii, piątą w Kanadzie, siódmą w Stanach i dwunastą w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. Pierwszy singiel z albumu Stiff Upper Lip utrzymał się na pierwszej pozycji rockowych singli w USA przez 4 tygodnie. Pozostałe single z albumu Save in New York City i Satellite Blues osiągnęły odpowiednio 21 i 7 pozycję w USA wśród rockowych singli. W roku 2000 AC/DC podpisało długoterminowy wieloalbumowy kontrakt z wytwórnią Sony Music, która zobowiązała się do wydania serii zremasterowanych albumów zespołu. Każdy taki album zawiera rozbudowaną książeczkę zawierającą rzadko spotykane fotografie, różnego typu opisy i recenzje dotyczące albumu oraz notatki. W 2003 roku wszystkie albumy zespołu, z wyjątkiem albumów Ballbreaker i Stiff Upper Lip, zostały zremasterowane i wydane. Zremasterowany Ballbreaker został wydany w październiku 2005 roku, Stiff Upper Lip w kwietniu 2007. W 2003 roku bracia Youngowi i Bon Scott otrzymali nagrodę Teda Alberta za wybitne zasługi dla australijskiej muzyki na APRA Music Awards. 30 czerwca 2003 zespół zagrał m.in. z The Rolling Stone i Rush koncert na lotnisku w Toronto w Kanadzie przed około 500 000 publicznością, który miał na celu pomóc miastu w epidemii wirusa SARS. Był to jeden z największych koncertów w historii Ameryki Północnej. 1 października 2004 roku w Melbourne w Australii Aleja Korporacyjna, czyli Corporation Lane, otrzymała nową nazwę na cześć zespołu, jednak miasto zakazało użycia ukośnika w nazwach ulic, więc cztery litery są połączone. AC/DC bez żadnej wstawki między nimi. AC/DC Lane. Ale w tle jest piorun. Aleja znajduje się w pobliżu ulicy Swanston, gdzie w 1976 roku na platformie ciężarówki zespół nagrał swój teledysk do utworu It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. W 2007 roku łączna sprzedaż albumów AC/DC w Stanach osiągnęła 69 milionów egzemplarzy, dzięki czemu zespół jest na piątym miejscu wśród bandów, które sprzedały największą liczbę albumów w Stanach, za The Beatles, Led Zeppelin, Eagles oraz Pink Floyd. Najlepiej sprzedający się album zespołu Back in Black w 2007 roku w Stanach, sprzedano ponad 22 miliony sztuk, jest na piątym miejscu wśród najlepiej sprzedających się albumów w tym kraju. AC/DC zostało wprowadzone do Rock and Roll Hall of Fame w marcu 2003 roku. Podczas ceremonii zespół wykonał utwory Highway to Hell i You Shock Me All Night Long razem z prowadzącym tamtą ceremonię wokalistą Aerosmith Stevenem Tylerem. Dziś posłuchamy płyty z roku 1979 Highway to Hell. Oto lista utworów. Highway to Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around the Bush, Shut Down in Flames, Get It Hot, If You Want Blood, You've Got It, Love Hungry Man i na koniec Night Prowler. Tyle na dzisiaj. Zapraszam jeszcze jutro na kolejny odcinek. Do zobaczenia i do usłyszenia. Mówił Włodzimierz Gołąb.

0: we all met the Lower East Side in New York City.
1: Right.
0: You know what I mean? We can't forget the
1: Never
0: roots, the roots of where it all came from, where we all came from. At the end of the day, we have nothing to prove.
2: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
3: Staffordshire Hoard to jeden z najważniejszych skarbów archeologicznych w Wielkiej Brytanii, odkryty w 2009 roku. Przyciąga uwagę nie tylko ze względu na wartość historyczną, ale również na kontrowersje towarzyszące jego odkryciu. Skarb składający się z ponad 3,5 tysiąca artefaktów związanych z wojowniczymi elitami anglosaskimi stał się przedmiotem sporu między odkrywcą skarbu a właścicielem pola, na którym skarb został znaleziony. Odkrycie skarbu przypadkiem przez amatora detektorystę od razu wywołało ogromne zainteresowanie naukowców i mediów. Szczególnie istotne było to, że skarb składał się głównie z przedmiotów wykonanych ze złota i srebra, a także z klejnotów. Jego wartość szacowana jest na 3,5 miliona funtów. Zgodnie z brytyjskim prawem znalezisko tego rodzaju powinno zostać zgłoszone władzom, co znalazca uczynił. Następnie rozpoczęła się współpraca z archeologami. Badania wykazały, że skarb pochodzi z VII wieku naszej ery i jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o okresie anglosaskim. Kontrowersje wokół skarbu związane są z podziałem zysków, które w teorii powinny zostać podzielone równo między znalazcą a właścicielem terenu. Jednak obaj mężczyźni pozostają w sporze od lat. Zgodnie z doniesieniami prasowymi, właściciel pola oskarża znalazcę o nieoddanie wszystkich znalezionych przedmiotów oraz o ukrywanie części skarbu, podczas gdy znalazca twierdzi, że przekazał wszystko, co znalazł. Mimo tych kontrowersji, Staffordshire Hoard jest ważnym odkryciem archeologicznym, które dostarcza nowych informacji na temat anglosaskiego okresu w historii Wielkiej Brytanii. Obecnie większość przedmiotów wchodzących w skład znaleziska jest eksponowana w muzeach, a eksperci nadal badają i analizują pozostałe artefakty, by w pełni zrozumieć ich kontekst historyczny i kulturowy.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom, współpracom i znudzeniom codziennym.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Średniowieczna Łódź. 2009 rok, Czersk, województwo mazowieckie. Odnaleziono tutaj łódź tak zwaną szkutę, czyli płaskodlenny statek używany do przewozu towarów Wisłą. Takie łodzie były niegdyś bardzo popularnym środkiem do transportowania towarów. Mierzyły od 10 do 30 metrów. Ta odnaleziona w Czersku należała do największych. Wykonano ją z drewna dębowego. Główną częścią konstrukcyjną były denniki, czyli belki tworzące podstawową część kadłuba. Poszycie było uszczelniane włosiem i smołą. Jednostka była napędzana prawdopodobnie siłą mięśni, a dokonywała tego załoga w liczbie około 20 flisaków. Odkrycia łodzi dokonali właściciele terenu, na którym ją znaleziono. Chcieli oni wykopać staw w swoim sadzie, a podczas wykopów natknęli się właśnie na pochodzącą sprzed kilkuset lat szkutę. Po odkryciu łodzi nie można było od razu jej wydobyć, głównie z tego powodu, że nie było odpowiedniego miejsca, by dalej ją przechowywać. Postanowiono zalać łódź wodą i przysypać piachem. W takich sprzyjających warunkach czekała 9 lat na wydobycie. Łódź pochodzi z XVI wieku, była w tym okresie eksploatowana przez około 40 lat, a dzisiaj czeka, aby stać się częścią Muzeum Żeglugi Wiślanej, które możliwe, że stanie właśnie w Czersku.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Po co są tramwaje? Zapewne nie zastanawialiście się nigdy nad tym zjawiskiem, klnąc na niepunktualność i czekając na ów tramwaj, albo wciskając się do lub wyciskając z jego gęstych czeluści. A tramwaje mają dla każdego miasta kolosalne znaczenie. Bez tramwajów nasze miasto wprawdzie mogłoby funkcjonować, ale zapewniam was, nie za długo. Takie Tokio na przykład. Niby Japończycy mali spryciarze, a takiej prostej rzeczy nie wiedzą, ale po kolei. Otóż tramwaje działają jako olbrzymi wentylator i są częścią składową wielkiego systemu klimatyzacyjnego miasta. Szybki ruch w wąskich kanionach ulic powoduje zawirowania powietrza zwane dalej wiatrem, który jest konieczny ze względu na spaliny autobusów, o czym zresztą za chwilę. Wyładowania na przewodach trakcyjnych mają na celu produkcję ozonu niezbędnego do odświeżania powietrza. Często też tramwaje zatrzymują się na przystankach i wachlują, czyli rozgarniają specjalnymi do tego celu skrzydłami zaskorupiałe w tym miejscu powietrze. A autobusy? Również trzeba na to spojrzeć głębiej, aby dostrzec, jak ważną i niezbędną rolę spełniają w życiu naszego miasta. Otóż działają na zasadzie termostatu i są w zasadzie tam, gdzie w danym momencie być powinny i ogrzewają powietrze. Ludzie, próbując jakoś sklasyfikować i oswoić to zjawisko, powymyślali tak zwane rozkłady jazdy i bardzo się złoszczą, jeżeli ich przewidywania w tychże się nie sprawdzają. Jest to zupełnie irracjonalne, bo to tak jakby się gniewać na pogodę, że nie stosuje się do wytycznych w prognozie. Natomiast produkt uboczny ogrzewania, spaliny, jest rozganiany i rozwiewany przez tramwaje. Tak więc widzicie, że MPK, czas rozszyfrować ten skrót, Miejskie Przedsiębiorstwo Klimatyzacyjne, jest organizacją najwyższej użyteczności, tworem trochę dla nas tajemniczym poprzez niezrozumienie wszystkich zjawisk, ale absolutnie samowystarczalnym. My jesteśmy tylko pasożytami wykorzystującymi konstrukcję owych urządzeń grzewczo-wiatrowych i pewną określoność tras. A teraz wyobraźcie sobie skalę przedsięwzięcia pod tytułem Polska Klimatyzacja Państwowa. Te długie urządzenia grzewczo-wiejne przemierzające setki kilometrów naszego kraju.

fusy. Spośród wielu wróżek, ich plusów i minusów, była wróżka, co biegle wróżyła swej fusów. Bardzo sobie ceniłem ten rodzaj przepowiedni. Usta wieszczbą zajęte nie gadały bredni.

Stajenka. Raz krowa Marianna śpiewała hosanna, a ciele jej wtórowało. Myśl miała kaleką święcone dać mleko, lecz jej się nie udało. Aż w całej oborze wołano: o Boże, zatkajcie tą głupią krowinę! I Bóg ich wysłuchał. Świętego pchnął ducha, święconą dał wołowinę.

Opowieści z ciemnych korytarzy.

La Voilante, mojej wróżce. Przedtem stawał na tyle daleko, by nie przekraczać magicznej granicy, za którą portierzy i ochroniarze tego świata robią się zaniepokojeni. Po przekroczeniu której podchodzą leniwym krokiem i patrząc z obrzydzeniem, każą odejść. Podchodzą rozluźnieni, bo nie stanowi zagrożenia. Psuje tylko estetykę. Nie pasuje do złoceń, purpury, do eleganckich futer i blasku biżuterii. A można i go bezkarnie uderzyć. Niektórzy robili sobie nawet z tego rozrywkę. Był kloszardem już od wielu lat i nie przekraczałby tej magicznej granicy, gdyby nie La Voilante. Teraz już się nie bał i o dziwo wprawdzie nadal umiał szybko zniknąć, ale też i dotychczasową granicę przekraczał w niewyobrażalnie bezczelny sposób. I nikt go nie dotknął. Teraz stał wyprostowany i patrzył w oczy przepięknych kobiet. Patrzył na ich skrzące kolie, ażurowo przykrywające śmiałe dekolty, na diademy w fantazyjnych fryzurach, na pierścienie czy bransolety brzęczące na wiotkich przegubach i delikatnych dłoniach, i uśmiechał się z pobłażaniem, wyrozumiale, z wyższością. Gniewne i zdumione spojrzenia mężczyzn gasił pogardą. Czy stać by ich było na to, co jego? A później znikał. Szedł przez miasto spokojnie, jak właściciel wielkiej plantacji między rzędami kukurydzy czy innej trzciny, patrząc na wszystkie dobra i luksusy tego świata, mimochodem dotykając Rolls-Royce'a i jednym spojrzeniem gasząc warkot psa w uniformie szofera. Taką dawało to siłę. Nie miał o tym pojęcia aż do tego płomiennego wieczoru, aż do tego pożaru. Pożaru, w którym bez śladu popiołu spłonęły wszystkie brylanty najbardziej ekskluzywne.

neonowych świateł wypuścić całą eksplozję tęczy we wszystkie strony świata. A później całował namiętnie, acz z szacunkiem, zawijał w brudną chustkę i, będąc panem tego świata, pobłażał wszelkim fanaberiom bogaczy.

biały koń. Od pewnego czasu chodziła po okolicy ni to plotka, ni to groza. Ludziom w ich szarym życiu potrzeba było choć odrobiny ekscytacji. A cóż się do tego lepiej nadaje niż egzotyczna plotka, czy jakaś miejska legenda, no choćby małomiasteczkowa? Okolica drżała. Rozognione emocjami powtarzane słowa rosły wykładniczo, zwielokrotniając się za każdym powtórzeniem. Jak zwykle byli tacy, którzy zarzekali się, że widzieli, gówno tam widzieli. Po prostu ludziom brakowało sensacji. Życie, które prowadzili, wydawało im się nudną egzystencją i wymyślali sobie baśniowe elementy, później wmawiając jeden drugiemu do tego stopnia, że sami zaczynają w to wierzyć. No bo proszę was, jak można wierzyć w taką bzdurę, że zawsze przy pełni księżyca, po całej okolicy, po błąkach i polach, po pustych dróżkach i drogach galopuje przepiękny biały koń? Kobiety wzdychały tęsknie, szepcząc sobie na ucho, czerwieniąc się i chichocząc. Mężczyźni opowiadali z zachwytem o jego wielkości, szybkości i takie tam poetyckie bajendy, jak to pędzi w swym szale, błyskając okiem z rozwianą grzywą, taki nieujarzmiony, dziki. Śmiałem się z tych gadek i pukałem w czoło, ale zbiorowa histeria zataczała coraz szersze kręgi. Coraz więcej poważnych skądinąd, sceptycznych i ostrożnych w sądach ludzi zaklinało się na wszystkie świętości. Organizowali grupy i czaili się po nocach, by go choć raz zobaczyć. Co i raz któraś z grup wracała, oczadziała ze szczęścia, paplając nieskładnie jeden przez drugiego. Życie całej okolicy zaczęło toczyć się od pełni do pełni. Długo nie dawałem ponieść się w fali zbiorowej histerii, ale zobaczyłem, że nawet już nie dyskutują o danej kwestii w kategoriach prawdy, a mój sceptycyzm traktują wyrozumiale i z pobłażeniem, jak ci, którzy dostąpili, więc wybaczają niedowiarkom. W końcu pomyślałem sobie, ach, niech tam, zobaczę i ja. Obalę ten ich idiotyczny mit, tą zbiorową autosugestię czy histerię. Byłem przytomny i sceptyczny. Nie było jakiejś reguły, konkretnych miejsc, w których pokazywał się najczęściej. Mógł być wszędzie i nieraz zdarzało się, że widziały go dwie, a nawet trzy grupy w odległych od siebie miejscach. Czasem mogło się zdawać, że lubi takie popisy i specjalnie stara się zaspokoić swoją publikę. Mój dom stał na uboczu. Zaraz za nim była rozległa, pagórkowata łąka, zagajnik i pole. I tak przeplatany aż hen.

Noc była piękna. Księżyc lśnił hipnotycznie. Wciągnąłem rzeźkie powietrze. Upadłem na cztery nogi i ruszyłem galopem, czując jak wiatr targa mnie za grzyw.

This is the symbol of the god, the pet of Satan. They say.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jeśli chciałbyś wiedzieć, jak wygląda typowa inwazja na Rosję, zapytaj Napoleona lub Hitlera. Dwie największe i najpotężniejsze znane w historii armie wkroczyły do tego państwa, a po kilku latach zmuszone były się poddać i wycofać. Kluczem rosyjskiego bezpieczeństwa jest geografia kraju. To największe państwo świata, a większość jego powierzchni jest otoczona górami albo pokryta śniegiem. Podczas II wojny światowej rosyjska armia spędziła miesiące wycofując się w głąb swojej ojczyzny i oddając jej kawałki, wiedząc, że żołnierze Hitlera w końcu zostaną bez sił i zamarzną. Ten plan się ziścił, a ta gorączkowa inwazja była kluczem do klęski Niemców. Współczesna Rosja również ma niczego sobie armię. Liczba żołnierzy przekracza 845 tysięcy, co czyni wojsko tego kraju piątym największym na świecie. Poza tym państwo to dysponuje 3,5 tysiącami odrzutowców, a jego flota opiewa na 350 okrętów wojennych. Mają też 7 tysięcy głowic nuklearnych. Rosjanie więc mogą ci zgotować zimę, ale to ma tomową.

zaczyna się dziać. Stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy rzucili pracę i poszli przyłączyć

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Japonii nie możesz mieć nadwagi. W 2008 roku Japonia wprowadziła kontrowersyjne prawo znane jako Metabolo, które ma na celu walkę z otyłością i promocję zdrowego stylu życia wśród obywateli. Według tego prawa mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 74 lat muszą regularnie kontrolować rozmiar swojej talii w ramach corocznych badań zdrowotnych. Mężczyźni, którzy mają obwód talii powyżej 85 cm i kobiety z obwodem talii powyżej 90 są uważane za osoby z nadwagą. Jeżeli badanie wykazuje, że osoba ma nadwagę, zostaje skierowana na konsultacje dotyczące diety i ćwiczeń, a w niektórych przypadkach na dodatkowe badania medyczne. Firmy i lokalne władze, które nie spełniają określonych celów dotyczących redukcji otyłości, mogą zostać ukarane finansowo. Pomimo kontrowersji, prawo to przyniosło pewne pozytywne rezultaty. W ciągu pierwszych 7 lat od wprowadzenia odsetek osób z nadwagą w Japonii spadło około 3,5%. Ciekawostką jest to, że choć prawo Metabo nie nakłada bezpośrednich kar na osoby z nadwagą, wpływa na społeczeństwo przez wprowadzenie systemu presji społecznej i odpowiedzialności korporacyjnej. Jest to unikalne podejście, które odzwierciedla kulturowe i społeczne normy Japonii. Ogólnie Japonia jest jednym z krajów o najniższym odsetku otyłości na świecie. Według danych OECD w 2019 roku tylko 4,3% dorosłych Japończyków miało nadwagę. Tymczasem w Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania czy Węgry, przekracza 25%.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Anonim. Historia pewnej TikTokerki stała się światową sensacją. Dziewczyna o pseudonimie Lane is cool 14 opowiedziała o tym, jak dostała anonimową wiadomość o treści. To nie jest spam. To ważne, żebyś zrobiła test DNA na stronie Ancestry i sprawdziła swoje wyniki. Gdy zapytała, kto do niej pisze, dostała odpowiedź, że nadawca woli się nie przedstawiać, póki nie zrobi testu. Lane zrobiła wcześniej podobny test, tyle że na innej stronie. Nie chciała ponownie wydawać pieniędzy. Zadzwoniła w tej sprawie do swojej matki, która wyznała, że miała romans, a mężczyzna, który ją wychował, nie jest jej biologicznym ojcem. Gdy prawda wyszła na jaw, od razu zamówiła test. Okazało się, że jej ojciec chciał wcześniej nawiązać z nią kontakt, ale matka stanowczo tego zakazała. Przez lata mógł ją wyłącznie śledzić w mediach społecznościowych i w końcu postanowił do niej napisać.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Jeremiasz Złoto. Zapraszam na program Nowości Płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Kasabian, wydaną 4 września 2026. Płyta nazywa się Act 3 albo Act the Third, jak kto woli. Chodzi o akt trzeci. Great Pretender to piosenka, przepraszam, Act the Third to 9 album studyjny tego angielskiego zespołu rockowego. Został wydany nakładem Sony Music. Album znalazł się na szczycie listy oficjalnego albumu w Wielkiej Brytanii, stając się ich 8 z rzędu albumem numer 1. Płyta została zapowiedziana 22 września 2025 roku wydaniem singla Hippie Sunshine. Tytuł nawiązuje do tego, że jest to ich trzeci album z Sergio Pizzorno jako głównym wokalistą. Drugi singiel, Great Pretender, został wydany 2 kwietnia 2026 wraz z okładką albumu i listą utworów. Album pierwotny miał ukazać się 17 lipca, ale później został opóźniony do 4 września, a zespół stwierdził, że album wrócił na stół operacyjny w celu dokonania kilku ostatnich poprawek i nie mógł go wypuścić w świat, dopóki wszystko nie będzie idealne. 26 czerwca tego samego dnia, w którym ogłoszono opóźnienie, zespół wydał trzeci singiel, Superpowers, oraz teledysk z udziałem Stevena Grahama. 14 sierpnia Nothing Better Than This został wydany jako ostatni singiel. Kasabian otwierają tą płytą kolejny rozdział w swojej historii. Ten album łączy charakterystyczne gitarowe brzmienie zespołu z psychodelicznymi wpływami, chwytliwymi melodiami i dużą dawką koncertowej energii. Nowa płyta powstawała pod kierunkiem Sergio Pizzorno, który od kilku lat pełni w Kasabian rolę lidera, wokalisty i głównego twórcy muzyki. Act 3 pokazuje zespół, który nie zamierza jedynie odtwarzać swojej przeszłości. Kasabian sięgają po elementy dobrze znane fanom, ale jednocześnie rozwijają swoje brzmienie i szukają nowych pomysłów. Jednym z ważnych punktów promocji albumu jest Great Pretender, a utwór przygotowany z myślą o dużych scenach i festiwalowej publiczności. Wcześniej Kasabian zaprezentowali także Hippie Sunshine, to już mówiłem. W roku 26 zespół wypuścił także Superpowers i Nothing Better Than This. Na Act 3 słychać przede wszystkim to, z czego Kasabian od lat słyną, mocne gitarowe partie, wyrazisty rytm, psychodeliczne faktury i refreny, które najlepiej sprawdzają się podczas koncertów. Sam Pizzorno podkreśla znaczenie energii na żywo. Nowy materiał ma nie tylko dobrze brzmieć w słuchawkach, ale również działać na wielkiej scenie. Act 3 jest więc czymś więcej niż kolejnym albumem w dyskografii zespołu. To płyta zespołu, który po zmianach personalnych i kilku latach intensywnej pracy postawił na własną tożsamość i muzykę. Brytyjczycy pokazują, że nadal potrafią łączyć rockowy pazur z tanecznym pulsem i tworzyć utwory, które aż proszą się o wspólne śpiewanie pod sceną. Kasabian nie próbują wracać do przeszłości. Na Act 3 spoglądają wstecz tylko po to, żeby jeszcze odważniej ruszyć do przodu. To rzadko spotykana sytuacja, we współczesnym świecie. Nie mówię tylko o muzyce. Dobra, czego słuchamy teraz? Quiet On Set Please 1M9. Soulmate, Hippie Sunshine, Superpowers, Great Pretender, Nothing Better Than This, Mind Palace 2M7, Silver Apple Eyes, The Guru and the Crypto Time Machine, NPC 3M12, Glide, Hyper Rising i na koniec Say You Closer. Kasabian, rok 2026, Act 3.

Bez nieczulenia!

0: Witam wszystkich w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj znowu moim gościem jest Tomek, znany jako Gilu. Cześć Tomek.
1: Cześć, witam słuchaczy.
0: W ostatniej audycji obiecaliśmy Wam relacjonować nasze festiwalowe wojaże, czyli nasze Hardcore Tattoo on Tour 2025, więc dotrzymujemy słowa. Minął czerwiec, więc za nami już dwa pierwsze przystanki. Punk's Picnic na Wagenburgu.
1: I UCP, Ultra House Picnic w Żelebsku. Krzaki.
0: Dokładnie, tak, znany jako Krzaki.
1: Albo Żulecko.
0: Mieliśmy być jeszcze na Ain't Like You w Torgau w Niemczech, no ale niestety moja operacja pokrzyżowała plany, trzeba się było wykurować, żeby w pełni sił ruszyć na Punk's Picnic. Zaczęło się pechowo, bo mieliśmy problemy z naszym namiotem.
1: Zwiało nam namiot.
0: Tak, no był wiaterek, taki dość mocny, ale nasz namiot chyba też nie wytrzymał po prostu tego wiatru.
1: Pęknął.
0: Tak, czy pękł.
1: Pękł czy pęknął?
0: Połamał się stelaż. I to przy jego rozkładaniu, więc no, stanęliśmy przed mega problemem.
1: Bo był trochę zepsuty i połamały się druty.
0: Dokładnie. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania naprawdę dosłownie w 5 minut. Dali nam schronienie, oddali część swojego namiotu, który miał być dla zespołów, więc tutaj naprawdę wielki ukłon dla ekipy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Organizatorów, bo bez nich by nasz pierwszy przystanek się po prostu nie odbył. Co? Powstało sporo punkowych tatuaży, zresztą jak na każdym naszym przystanku tatuatorsko-festiwalowym. Wytatuowaliśmy loga i grafiki takich kapel jak Amebix, His Hero Is Gone,
1: tak.
0: Co tam było, Deserter był, no i Serotonin Zero,
1: tak jest.
0: Które zresztą na Punk's Picnicu grało. Jak Ci się podobał ten koncert?
1: Spoko, wiesz, widziałem już Serotonin Zero dużo razy, oni bardzo dużo koncertują, bardzo fajny występ.
0: No, generalnie no to my niestety mało widzieliśmy, znaczy inaczej.
1: Więcej tatuowaliśmy.
0: Więcej tatuowaliśmy, coś tam słyszeliśmy, coś tam widzieliśmy.
1: Było dobrze słychać. To dobrze,
0: ale tak, na szczęście.
1: Czasami fajnie jest, jak stoisz gdzieś dalej, lepiej słychać niż, wiesz, jest rumor. Akurat akustyka była tak dobra, że nawet nie musiałem, wiesz, wstawić.
0: Nie trzeba było widzieć, tak jest, nie trzeba było widzieć.
1: Muzyki.
0: Było słychać, tak, to było fajne. To co, to może posłuchajmy na początek Serotonin Zero. Który numer?
1: Nie wiem. Może Empty z drugiej płyty.
0: No to posłuchajmy.

0: Fajne na tych festiwalach, na które jeździmy, jest to, że mamy klientów, którzy na kolejnych imprezach do nas wracają i kolekcjonują te festiwalowe wrzutki od nas. Zauważyłeś pewnie.
1: Tak, powtarzają się osoby. I na tych festiwalach pojawiły się osoby, które dzierały się u nas rok temu, więc było bardzo miło i zobaczyć się po roku przerwy i dołożyć jakiś nowy tatuaż do kolekcji.
0: Tak, bardzo fajne to jest. Pozdrawiamy te wszystkie osoby. Mieliśmy na przykład na razie bez nazwy, też po raz kolejny nas
1: Też
0: odwiedzili.
1: wpadli do nas, do naszej jurty na tatuaż.
0: No, to też pozdrawiamy. Ale dobrze, wróćmy może do muzyki. Moje odkrycie tegorocznego Punk z Pikniku to zdecydowanie kapela THRT. Nawet się pytałam zespołu. Jak się czyta ten third. Te, okazuje się, że THRT, bo tak
1: THRT.
0: nie byliśmy pewni.
1: Bardzo fajny zespół.
0: Tak, bardzo fajny zespół, on nie jest jeszcze bardzo znany na scenie.
1: Taki violence'owy trochę.
0: Tak jest.
1: Trochę mi przypominał taki zespół Suffer kiedyś był i też tak właśnie podobnie grali. Tutaj z żeńskim wokalem. No, dobre gnięcie.
0: No z tego, co się dowiedziałam, najpierw na wokalu, bo oni nagrali już, zaczęli grać w 2018 czy 2019. Skład jest z Namysłowa i wokal był z Pragi.
1: To tam, gdzie piwo Namysłów.
0: Tak jest, dokładnie, tak. Ale scenę też tam mają, z tego, jak się okazuje. Na początku był Hans na wokalu i potem właśnie Hansa zastąpiła Wanda, która już była z zespołem na Punk z Pikniku. No i szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się. Widząc ją, nie spodziewałam się takiego głosu ze sceny. Naprawdę świetny głos. Grają taki hardcore z wpływami crusta, metalu.
1: To trochę taki violence'owy, trochę,
0: Tak, niektórzy
1: no.
0: tak właśnie też twierdzą, że to power violence. No ale to już pewnie kwestia gustu. Co jeszcze? Grali na razie głównie w PL, ale już wiem, bo rozmawiałam ostatnio z Krzywym, gitarzystą, podpytując go troszkę o zespół przed tą audycją. Powiedział, że szykuje i szykują mi się trzy koncerty w UK, ale to w sumie widziałam, nawet z Bulkikiem będą grali w Londynie. I z Eye for an Eye chyba. To może się wybierzemy
1: Może, no.
0: wesprzeć Polaków.
1: W sumie możemy,
0: Tak,
1: no.
0: mieliśmy jechać do Anglii, to.
1: Możemy
0: To
1: pojechać na
0: no,
1: koncert.
0: przemyślimy sprawę. W każdym razie, naprawdę bardzo fajny zespół. Niedawno, znaczy niedawno, w tamtym roku chyba ukazała się ich płyta. Druga, bo wcześniej, tak jak wspominałam, była epka. No i co? I może posłuchamy. Nie wiem, ty ich słyszałeś?
1: Ja słyszałem koncert. Płyty nie słyszałem. Koncert mi się podobał. Znaczy wiesz, no, jakby tatuując, słuchałem sobie. Na chwilę podszedłem zobaczyć, jak wyglądają. Potem wróciłem do dzierania i fajnie mi się tego słuchało. Bardzo fajnie mi się tego słuchało. Ja lubię taki klimat.
0: No dobra, no to teraz sami ocencie, czy wam się podoba. THRT.

0: To było THRT, takie moje odkrycie festiwalowe. A co dla Ciebie najfajniej zagrało na Pranks Pikniku?
1: Wiesz co, ja jakby nastawiłem się i czekałem na Terminal Film, bardzo chciałem ich zobaczyć, nie miałem wcześniej okazji. No, dobry niemiecki stenchor, bardzo porządnie zagrany technicznie, wręcz do takiego stopnia, że w momencie miałem wrażenie, czy to stenchorowcy, czy to zawodowi muzycy, ale naprawdę dobry koncert. Było też parę fajnych rzeczy z Czech, które jakby bardzo lubię, na przykład Narkozę, którą widziałem na Outsidzie 3 lata temu. Jest to zespół tam z uczestnikami, z członkami grupy Gomora czy innych grup krastowych. Dobre takie, wiesz, kreściwo rodem z Disrupta. Fajna była też Konsuza. Konsuza.
0: Też nie wiem, jak to się czyta.
1: Też dobre takie. No, Czesi jednak znają się na tej muzyce. Oni wiedzą, jak to zagrać dobrze, szybko, mocno i głośno. W sumie możemy zacząć od Konsuzy. Jest tu kawałek Nice Nemesi.
0: Nemeni.
1: Niemeni.
0: Nemeni.
1: Czyli nic się nie zmieni chyba, tak?
0: Nic się nie zmieni, możliwe. Nie znam czeskiego. No dobra, no to w takim razie Konkuza, bo chyba wydaje mi się, że to się tak czyta. No. To posłuchajmy Konkuzy.
1: Tak jest.

0: To była konkluza
1: Ale to było, no
0: Szczech.
1: jednak Czesi
0: No
1: to
0: i, i, no i twój,
1: ułupią.
0: no i twoje, twoje, twoje, twoje chyba ulubiony występ, czyli
1: Terminal Field, tak. Ten występ obejrzałem cały, byłem pod sceną
0: szalałeś
1: i
0: tam,
1: szalałem
0: z
1: tam,
0: tego co
1: dokładnie,
0: słyszałam,
1: szalałem, szalałem.
0: bo mnie tam nie było.
1: Bardzo mi się to podobało. To był naprawdę, to był stęczkor, ale tak mega technicznie zagrany. Dobrze, dobrze to brzmiało, bardzo dobrze to brzmiało. Kawałek A Voice from Beyond, Terminal Field.

0: Jeszcze dodam, że po występie Terminali rozstawił się ich mecz, który zniknął w 15 minut.
1: Ty tam coś zdobyłeś.
0: No, udało mi się kupić wątpliwe, ale jakby już płyty nie zdążyłem. Też nie chcieliśmy zrobić jakiejś wymianki z Listy, albo oni byli chętni, żeby się powymieniać, ale niestety nawet już nie było na co. W 15 minut podbiegła wataha ludzi w katankach z ćwiekami i wykupili wszystko, co było na stoisku.
1: Ciekawe, czy dużo tego było, pewnie nie.
0: Oni gdzie wcześniej grali w Warszawie, więc
1: No więc pewnie.
0: podobna była sytuacja i tam też wykupili strasznie. Wykupione zostało praktycznie wszystko. Nie? Zostało parę long sleeve'ów, kilka winyli i to poszło na punk z pikniku.
1: A jak dla mnie najbardziej hardkorowy zespół na punk z pikniku, to oczywiście Zdrajca.
0: Dla mnie się podoba.
1: Dla mnie się podoba, tutaj zwróćmy uwagę na to, że jest to mowa białostocka.
0: Tak jest.
1: Także nie to, że Tomek źle powiedział. Słuchajcie, ja tak myślałam przez dłuższy czas, a to się okazuje, że tak w Białymstoku mówią. Dla mnie się podoba, nie mi się podoba.
0: Dla mnie się podoba.
1: Taka ciekawostka. Tak, Zdrajca. Fajnie było, bardzo fajny koncert. Wcześniej przed koncertem chłopaki odwiedzili nas na stanowisku. Też fajnie, bo tam się podpięli ze swoim merchem do nas. Spędziliśmy miło czas. I co? No i Łysy postanowił wyjechać z pamiątką od ciebie.
0: Z drutem kolczastym na nodze.
1: Tak. Chyba zadowolony. No bardzo, naprawdę bardzo fajnie było.
0: Przed koncertem dziarka, potem koncercik i pojechali dalej w trasę.
1: Więc teraz, żeby zakończyć naszą króciutką relację z Punk z pikniku, ja bym chciała puścić Zdrajcę, ich cover zespołu Poison Idea.
0: Au. Oh.

0: Mówiliśmy o koncertach na PAX Pikniku, ale przecież był też
1: After.
0: bardzo fajny after z DJ Katką.
1: Tak jest, Kasia
0: Także
1: zagrała
0: tutaj,
1: fajnie.
0: Kasiu, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Były tańce, hulanki.
0: Pobawiliśmy się
1: No, po dzieraniu,
0: bardzo
1: przy
0: fajnie.
1: chwili pracy.
0: Tak, bardzo fajnie odpoczęliśmy.
1: Można było potańczyć.
0: Tak jest. Także.
1: Napić się napoju ze sfermentowanego chmielu.
0: Także dzięki Kaśka za fajny after. No i dobra, wracamy z PAX Pikniku i już kilka dni później przepakowanie auta i ruszamy na Żelebsko, czyli UCP Ultra House Piknik.
1: Tak
0: Nie
1: jest.
0: zdążyliśmy kupić nowego namiotu, bo mieliśmy tylko chyba 2-3 dni mieliśmy w Krakowie, po czym ruszyliśmy w drogę znowu. Na szczęście z pomocą przyszedł nam Gucio Denaturat. Tutaj też serdecznie pozdrawiamy. Pożyczył nam swój mniejszy, ale
1: Namiocik.
0: klimatyczny namiocik.
1: Bardzo fajnie.
0: Także dzięki Gucio. No i tym razem sporo podzieraliśmy, nie?
1: Tak, i znowu były osoby, które odwiedzały nas na poprzednich festach.
0: Także naprawdę to jest fajne, że ludzie do nas
1: Już się
0: wracają.
1: jakby też to weszło w życie, że jest jurta, gdzie można zrobić sobie pamiątkowy tatuaż. Wpadły osoby, które też nie zdążyły się podzierać na poprzednich festiwalach. I to było fajne, powstało parę czaszeczek z Irokezem, parę czaszeczek z Daszkiem.
0: Ultrachaosowych.
1: Ultrachaosowych, tak.
0: Wytatuowaliśmy Justynę, między innymi krzyczącą w kapeli prokurator. Po raz kolejny kierownictwo Kociego Świata, który bardzo lubimy, Plaskaty Azyl.
1: I smuga.
0: Tak jest, smuga była już.
1: Tak, to już,
0: Smuga.
1: to już kolejny tatuaż, chyba trzeci czy czwarty.
0: Dla byłej wokalistki
1: Tak
0: Smugi.
1: jest.
0: Wytatuowaliśmy też Johnego, wokalistę No Restraints, którzy również mieli u nas swoje stanowisko z merchem. Ale fajnie, bo Johnny powiedział, że on uwielbia właśnie takie tatuaże robione na
1: Tak jest,
0: festiwalach. Tak,
1: tak
0: powiedział, że
1: jest.
0: nieważne, nieważne tak naprawdę, nieważny jest wzór, ważny jest kto to robi, ważna jest chwila i ważne jest to,
1: Pamiątka,
0: że
1: nie?
0: zostaje pamiątka na skórze. Tak, no dokładnie tak do tego podchodzimy.
1: I ma na sobie czaszeczkę z irokezem.
0: Także tutaj też odpowiedź dla osób, które czasem pytają, po co sobie robić takie małe tatuaże. No, tak, na festach nie tatuujemy całych łydek rąk
1: Nie, to są pamiątkowe
0: to są
1: wzuty.
0: pamiątkowe
1: Małe
0: małe
1: flesze.
0: wrzutki, które potem się będą ludziom po prostu fajnie kojarzyć z imprezą. Z racji tego, że No Restraints było ustawione z nami na stanowisku, wzięliśmy od nich trochę płyt, między innymi nową
1: Nową
0: płytę
1: płytę, tak.
0: Through the Old School, która ukazała się na CD i na winylu, więc są one dostępne u nas już w Hardcore Tattoo w Krakowie. Też Split, który wydawaliśmy, This Means War i No
1: Na
0: Restraints
1: płycie
0: na
1: CD.
0: płycie CD, ukazał się też na winylu. Też to mamy.
1: Nawet jest kolorowy winyl chyba nawet.
0: Też to mamy w sklepie, tak. Jeszcze nie
1: Jest.
0: rozpakowywałam, bo w sumie
1: Ale
0: stoi
1: jest
0: przede mną,
1: niebieski.
0: ale tak
1: Jest błękitny winyl.
0: myślę, że wkrótce, jak będziemy mieć chwilę czasu, to poodsłuchujemy wszystkie płyty, które
1: No tak.
0: zdobyliśmy na festiwalach. Także słuchajcie, może byśmy. Ja, co prawda, No Restraints już puszczałam w poprzedniej audycji, ale tak sobie pomyślałam, że warto by było jeszcze posłuchać czegoś z tej
1: Z nowej
0: nowej
1: płyty.
0: płyty. Tak. Through the Old School. I więc posłuchajmy może numeru Another Kind of Hate.

0: To było No Restraints, jeden z, jak dla mnie jeden z lepszych koncertów Ultra House Picnic, no ale to jest
1: Ty
0: moja
1: na nich,
0: muzyka i
1: ty się
0: moja
1: na nich
0: stajnia
1: nastawiałaś.
0: i się na nich nastawiałam, tak, no
1: Nastawiałaś się.
0: nastawiałam się też na The Chisel, którego nie było, ale dobra. Jeszcze powstał jeden bardzo ciekawy tatuaż. Przenieśliśmy na skórę autograf Colina z
1: Tak jest,
0: zespołu
1: dźwięk.
0: GBH, którzy grali też podczas UCP.
1: To jest ciekawa sytuacja, ponieważ podeszła do mnie dziewczyna przed koncertem GBH i mówi, że chciała się umówić na tatuaż, zapisać w kolejkę, ale zrobi go tylko pod warunkiem, jak udaje się zdobyć autograf od Colina. A ja mówię, autograf, chcesz wytatuować? I odwróciła nogę, pokazała, że na nodze ma kilka już autografów. Między innymi Smalca, miała
0: tak.
1: też autograf.
0: Łotiego z
1: Tak,
0: Exploited.
1: Jego z
0: I coś tam jeszcze, ale już
1: nie
0: wiem.
1: No, miała kilka autografów i po prostu kolekcjonuje autografy tuzów punk rocka na swojej nodze. Więc jakby no, zapisaliśmy ją w kolejce i dosłownie po koncercie GBH podbiegła do mnie z karteczką, gdzie jest autograf.
0: No i to jest bardzo fajny pomysł. Powiem szczerze, że mi się ten bardziej spodobał, bo ja też mam coś takiego, że kolekcjonuję, tylko że ja z kolei kolekcjonuję na skórze loga, nazwy kapel, ale kapel, które znam, z którymi się kumpluję. I ktoś z tegoż zespołu robi mi tatuaż na nodze, nawet nie musi być tatuatorem. No każdy ma swoje, każdy ma swoje
1: upodobania.
0: Pomysły. Ale tak naprawdę to był bardzo fajny pomysł z tymi autografami. Koncert GBH ja widziałam niestety z daleka.
1: No ja tatuując patrzyłem sobie.
0: Ale na szczęście na Ultra
1: ja
0: House...
1: Ja widziałem parę razy GBH, jakby no, to jest firma, nie? Tutaj jakby nie ma co...
0: Bardzo fajny koncert,
1: GBH
0: ja widziałam z daleka.
1: Koncerty.
0: Tak, ja widziałam z daleka. Akurat mówię, my mamy to szczęście na UCP, że mamy namiocik tak rozbity, że
1: jesteśmy
0: nawet jesteśmy w pracy, jesteśmy przy scenie.
1: Więc
0: ja
1: jakby tatując widzę sobie każdy koncert.
0: Dokładnie. No to dobrze, to może teraz posłuchajmy zespołu GBH.
1: Sick Boy.

0: Bardzo fajne występy też były. Disable, Disaffect, też Chelsea fajnie zagrało. Co, podobało Ci się Disable?
1: Tak, podobało mi się. Nawet szczerze mówiąc, ja wcześniej tego nie znałam za bardzo. Ty się chyba na to bardziej nastawiałeś.
0: No.
1: Ale tak, tak, bardzo mi się spodobało. No.
0: No wiesz, stara kapela, bardzo mocna płyta, następna Krwawa Kąpiel. No, taki dobry, chyba jedyny...
1: Ostateczna krwawa kąpiel.
0: No, tak jest, no. Jedyny debit taki zagrany, jak powinien być po polskiemu.
1: No, no fajne to było. To może byśmy w sumie teraz posłuchali Disable, a dalej jeszcze się zastanowimy, co...
0: No i pozdrawiamy Jacka. Kolejna wojna! Kolejny zbrojny konflikt! Miliony umarłych! Miliony umierających! Ulice zasłane szczątkami ciał! Dzieci zakłuwane bagnetami! Obozy koncentracyjne!

0: Wspomnieliśmy wcześniej też o Disaffect.
1: Bo Disaffect włączaliśmy w poprzednim.
0: Tak, tak, to też mi...
1: To,
0: powiem tak, mi się o wiele bardziej spodobało na żywo. Te dwa wokale, super. No naprawdę, super. Super robią robotę, damski i męski wokal. Mi się jeszcze podobała Prorwa.
1: Tak, ja ich widziałem pierwszy raz w ogóle. O tym zespole dużo się słyszy. Widzi się na plakatach, że są koncerty. No, nawet nie wiedziałem, czego się spodziewać.

0: przykład u nich, ja na przykład u nich usłyszałam, jak robiłam wymiankę z Piotrkiem Zającem z Koło Records i wtedy pamiętam, brałam od niego tą płytę i sobie posłuchałam, ale jednak na żywo to zabrzmiało o wiele lepiej, tym bardziej, że to jest taki street punk pomieszany trochę z taki, cold wave.
1: No, taki coldoi trochę.
0: Nie? No, tak, polsko-białoruski zespół, z tego co wiem, bazujący obecnie w Warszawie. Aha. No, to może teraz... No,
1: koncert był zaskakujący.
0: To może teraz posłuchamy Prorwy.
1: Pewnie, że tak.
0: Pierwszy numer z płyty Recha, Mury.

0: miałem, siedząc ratując, sobie spoglądałem, co tam sobie gra. Chelsea fajnie było zobaczyć takie zmęczone twarzy starych punkowców z Anglii. Bardzo zniszczeni, ale bardzo energiczny koncert. Widać, że nie w wieku,
1: porwali do tańca.
0: W wieku 70 lat jeszcze można grać punk rocka. Podobał mi, dla mnie się podobał też zespół Agrimonia ze Szwecji. Ten taki stęczowo-krastowy z wokalistką.
1: A Myteri jeszcze coś tam wspomniał?
0: No Myteri, tak? Powiem tak, że widziałem pierwszy raz Myteri. W sumie oni zagrali tak jak na płycie, nie? To nie był jakiś taki koncert, taki mega porywający. Bardziej mnie zniszczyła Agrimonia, którą jakby też poszedłem pod scenę oglądać, nie? Z żeńskim wokalem, bardzo dobry, mocny taki kraścior. Tutaj jeszcze z warszawskich zespołów ten Damnation, tego nie widziałem wcześniej nigdy, słyszałem o tym zespole. No i też tak właśnie nie pozor, w ogóle czego innego się spodziewałem, a to jednak było też bardzo tak energiczne i hardkorowe. No i oczywiście imprezę zamknęło Dead Tahiti, zespół, który bardzo lubię. Nawet można było sobie kupić ich nowy split ze Spalonymi Mostami z Białegostoku. Więc
1: też tam tańczyłeś pod sceną.
0: Nabyłem go sobie tego splita też drogą kupna.
1: Drogą kupna.
0: I jeszcze demówkę kasetową. Więc w sumie mam wszystkie wydawnictwa.
1: A to fajny klimat stworzyli na koniec. Tak, tak. Naprawdę na zakończenie tego festiwalu to chyba zresztą był bardzo dobrze dobrany zespół.
0: Z reguły, jak coś takiego w stylu takiego zimnego, zimnofalowego czy postpunkowego zamyka festiwal, to aż chce się potańczyć. Ja jestem fanem Dead Tahiti. Więc może włączymy pomniki.
1: Tak, to zaraz włączymy. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, nim zamkniemy Ultra House Picnic, że podczas Ultra House'u, oczywiście jak tradycyjnie co roku miał premierę nowy numer House'u w mojej głowie, który zresztą jest dostępny również u nas w studiu. No i tutaj to może troszkę się pochwalimy, że Tomek zrobił do niego grafiki. Zrobił grafiki na okładkę, na przód, na tył okładki. Też tam zaprojektował naszą reklamę. No i jest z tobą tam fajny, duży wywiad. Jest. No, żeby nasz troszeczkę autoreklamy, słuchajcie. Także jak macie ochotę się dowiedzieć więcej czegoś o Tomku, który nie tylko drze się w rausie i tatuuje, ale również był przez wiele lat związany z teatrem. Warto sobie ten wywiadzik przeczytać, jakbyście mieli ochotę nabyć to wielkie tomisko, to mówię, zapraszam do Hardcore Tattoo. Stron jest chyba 280, więc jest co czytać.
0: No grube to, Michał.
1: Więc tak. Jest co czytać. Okej, no to zamknijmy Ultra House Picnic numerem Dead Tahiti. Pomniki.
0: Tak jest.

0: Tak jak mówiliśmy, za nami już dwa przystanki, te o których Wam opowiedzieliśmy, Punks Piknik i Ultra House Piknik. Teraz pakujemy się na przystanek numer 3, Festiwal Urwanych Filmów, trzecią edycję.
1: Trzecia edycja. Trzeci przystanek, trzecia edycja.
0: Trzeci przystanek, trzecia edycja. FUF rozpocznie się 18 lipca. Sporo zespołów tam zagra. Zagra m.in. Scarface, Los Fastidios, Bolkik i Joules, gdzie udzielają się Polacy. Zespoły stacjonujące w Londynie.
1: Poza tatuowaniem zagramy też z Rausem.
0: Tak, będziemy tam tatuować, będzie Tomek grał z Rausem.
1: I będzie kapela naszego, druga kapela perkusisty Mea Culpa.
0: Tak, tak. Potem tydzień później, tu też chcemy zapowiedzieć jeszcze jedną imprezę, na której co prawda dziarać nie będziemy, ale tam też będzie grał Raus.
1: Tak, to jest koncert w Sopocie 27 lipca.
0: Także serdecznie.
1: Tam Raus zagra z Laxitem i Knelem.
0: To są chyba jakieś lokalne.
1: Tak, to są lokalne kapele. Jedna powerwalensowa, jedna hardkorowa. No i my.
0: No, także zapraszamy Was serdecznie i do Sopotu, i na FUF. Na FUF-ie zagra też Kryminalne Tango. Akurat ostatnio Kryminal Tango. Kawałek Kryminalne Tango będę chciała puścić, a ostatnio Łukasz nas niespodziewanie odwiedził w studiu. Tutaj też pozdrawiamy przy okazji. No i co? No i chyba tym byśmy dzisiaj zakończyli dzisiejszą audycję, bo chciałam Wam puścić na koniec Kryminalne Tango, Kryminal Tango, które będziemy, przy którym się pewnie pobawimy na koniec FUF-u.
1: Tak.
0: Nie wiem, którzy oni grają,
1: ale
0: pewnie będą pod koniec grali, więc potańczymy.
1: Dobrze.
0: Słuchajcie, widzimy się w takim razie na kolejnych koncertach, festiwalach. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Słyszymy się za około miesiąc i wtedy opowiemy Wam, co się działo w lipcu i co się znowu wydarzy w sierpniu. Trzymajcie się i bawcie się dobrze i bezpiecznie w wakacje.
1: Do zobaczenia.
0: Na razie.
1: I do usłyszenia.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Tej nocy Elizabeth spała bardzo źle. Śniło jej się, że stąpa po śniegu. Znajdowała się w rozległej sali o czarnym sklepieniu, a śnieg sypał gęsto wokół niej, ścieląc się po ziemi. Doznanie było bardzo intensywne. Czuła dotkliwy ziąb i słyszała miękkie skrzypienie śniegu, tak jakby naprawdę stawiała po nim kroki. Potem światło zaczęło stopniowo gasnąć i zrobiło się zupełnie ciemno. Wyciągnęła przed siebie dłonie, ale czuła tylko padający śnieg. Powlokła się dalej, niczym ślepa, macająca przed sobą rękoma. Po krótkiej chwili usłyszała szepczący jej wprost do ucha żałosny głos.
2: Ach, nie zabrałam moich trzewików, nie mam rękawic.
1: Powtarzał raz po raz.
2: Peggy?
1: Zapytała, czując, jak przechodzi ją nagły dreszcz grozy. Potem obudziła się. Usiadła na łóżku, zmarznięta i drżąca, jakby naprawdę brnęła przez śnieg. W czarce z terakoty wciąż migotała i przygasała świeczka. Elizabeth spojrzała na swoją prawą dłoń i zobaczyła, że zaciska w niej coś, co przypomina martwego, wyschniętego szczura. Odrzuciła tę rzecz ze stłumionym językiem obrzydzenia i dopiero kiedy upadła na podłogę przy biurku, zdała sobie sprawę, co to naprawdę jest. Wyskoczyła z łóżka i podniosła ją ostrożnie, trzymając w dwóch palcach. Była to futrzana, dziecinna rękawiczka, bardzo stara i popękana. Tak, jakby przemoczono ją i zostawiono potem, żeby wyschła przy ogniu. Futerko pochodziło pewnie z królika i poszywane było nieporadnym dziecinnym ściegiem. Największą grozę budził jednak w Elizabeth fakt, że wiedziała, czyja to rękawiczka. Zostawiła ją Gerda, próbując się dostać do pałacu królowej śniegu. Zanim Peggy utonęła w basenie, istniała tylko w baśni. Wymyślona rękawiczka pozostawiona przez zapomnienie w czyjejś wymyślonej gorącej chacie, w jakimś miejscu Finlandii, którego nie sposób znaleźć w żadnym atlasie. A jednak teraz pojawiła się w zimową noc 1951 roku w Scottsdale w Arizonie, jako prawdziwa futrzana rękawiczka. Czytała o przypadkach, kiedy ludzie budzili się z wyrazistych snów i stwierdzali, że na ich poduszkach materializowały się małe przedmioty. Pewna kobieta w Montanie śniła o swoim dzieciństwie w Nowym Orleanie i po obudzeniu stwierdziła, że trzyma w ręku kępkę hiszpańskiego mchu. Pewnemu starszemu mężczyźnie przyśniła się jego żona, która zginęła 26 lat wcześniej w pożarze hotelu w Pittsburghu w Pensylwanii. Kiedy otworzył oczy, na poduszce leżała jej ślubna obrączka, tak gorąca, że wypaliła otwór w poszewce. Ale rękawiczka z baśni? Elizabeth stała, wpatrując się w nią przez dłuższą chwilę. Zastanawiała się, czy Peggy nie próbuje przypadkiem jej onieśmielić, zniechęcić do wejścia w świat duchów. Jeśli takie były jej motywy, oznaczało to, że boi się tego, co chce zrobić Elizabeth. A może wcale się nie bała, ale starała się ją ochronić przed doznaniami gorszymi od wszystkiego, co Elizabeth potrafiła sobie wyobrazić. Może był to po prostu najbardziej przekonujący sposób powiedzenia nie rób tego. Jeśli w świecie duchów istniały siły zdolne zmienić wyimaginowaną rękawiczkę w rękawiczkę wyśnioną, a potem w rękawiczkę prawdziwą, którą można było włożyć i dotknąć, z jakimi jeszcze innymi siłami przyjdzie im się zmierzyć, jak mogli się razem z Bronkiem łudzić, że zdołają im się jakoś przeciwstawić? Wypiła szklankę wody i wróciła do łóżka. Nocna lampka rzucała na ścianę przedziwne cienie szczupłych mężczyzn i kobiet i smukłych koni, milczącej karawany onirycznych, śpieszących do cudzych snów istot. Nie mogła zasnąć aż do chwili, kiedy nocna lampka zgasła i ścianę rozjaśnił pierwszy brzask. Zanim zapadła w sen, zdawało jej się, że słyszy dobiegający gdzieś z podwórka dziecinny płacz. Zakryła uszy kocem i powiedziała sobie, że to tylko jej wyobraźnia. W gabinecie Bronka ustawili dwie brezentowe prycze, jedną obok drugiej, tak aby, leżąc na nich, mogli trzymać się za ręce. Eusebio stał przy oknie, patrząc na swoje warzywne grządki, z przyklejonym do dolnej wargi skrętem. Nie wydawał się w najmniejszym stopniu zainteresowany książkami, obrazami i pamiątkami Bronka. Absorbowała go bez reszty ziemia, to co uprawiał i przesuwające się po równinie cienie chmur. Elizabeth było niedobrze ze zdenerwowania. Siedziała na skraju swojej pryczy, czekając, aż Bronko skończy przygotowania. Ubrała się w strój, który miał ją upodobnić do Rosity, prostytutki z nocy w Hawanie. Obcisłą, szkarłatną sukienkę w wielkie żółte kwiaty z głębokim dekoltem w kształcie litery V. Włosy zaczesała w stylu lat 40. i spięła je dwiema pożyczonymi od Laury błyszczącymi wsówkami, a usta umalowała na ten sam jaskrawo-szkarłatny kolor co sukienka. Na nogi włożyła czerwone szpilki, które należały kiedyś do Wity. Były na nią o jeden numer za duże, ale mogła dzięki temu poruszać się pretensjonalnym, kołyszącym się krokiem, który dobrze pasował do odtwarzanej postaci. Zapaliła papierosa i zaciągnęła się nerwowo, podczas gdy Bronko dopinał pasek. Wyjęty przez niego z szafy stary marynarski mundur śmierdział naftaliną i był tak ciasny w pasie, że ledwie udało mu się go zapiąć, ale wyglądał w nim jak prawdziwy, niechlujny szef kubańskiej policji, zwłaszcza kiedy wybrylantował włosy i nawoskował ustawione w pozycji za 10 druga wąsy. — Co o tym myślisz? — zapytał z zaczerwienioną po zmaganiach z paskiem twarzą. — Pij mniej wina. Jedz mniej enchilady, doradziła mu Laura. Wyglądasz bardzo dobrze, stwierdziła Elizabeth. W książce mówi się, że mundur kapitana Figueredo jest źle dopasowany i pokryty plamami potu. Bronko podniósł ramię, żeby sprawdzić, czy jego mundur też jest pokryty plamami. Trzasnęły szwy. Teraz jesteś jeszcze bardziej niechlujny. Droczyła się z nim Laura. Sama ubrana była swobodnie, ale elegancko, w kremową jedwabną bluzkę i czerwone, bawełniane spodnie. — Jest pan gotów, senior? — zapytał beznamiętnym głosem Eusebio. Najwyraźniej uważał to wszystko za czyste szaleństwo i chciał czym prędzej wrócić do swojej fasoli, kukurydzy i kapusty. — Poczekaj chwilę — powiedział Bronko. — Szef policji nie może chodzić bez broni. — Myślisz, że potrzebna ci broń? — zapytała Elizabeth. W końcu to wszystko ma się odbyć w świecie czystej wyobraźni. Ale potem przypomniała sobie leżącą na jej biurku rękawiczkę z króliczego futra. Z jakiegoś powodu nie chciała im o niej opowiadać, zwłaszcza Bronkowi. Wiedziała, jak bardzo zależy mu na wyeliminowaniu Bilego ze swojego życia i nie chciała go denerwować. W porządku, powiedziała. Lepiej weź jakąś broń. W tej powieści występuje paru dość niebezpiecznych typów. Bronko poszedł do salonu, otworzył szafę z bronią i wyjął rewolwer Colt 45 z długą lufą, po czym załadował go i wsadził za pasek. — Teraz naprawdę wyglądasz jak Figueredo — oświadczyła Laura, kiedy wrócił. Eusebio zbliżył się do nich z małym, pergaminowym zawiniątkiem i wyjął z niego 4 kawałki suszonego kaktusa. — To są gałki pejotlu — powiedział. — Musicie myśleć, kim chcecie zostać. Myśleć bardzo mocno, żeby nie zakradła się żadna inna myśl. Potem zaczniecie powoli i miarowo rzuć pejotl, aż jego soki spłyną do gardła. Zrobi wam się od nich niedobrze. Rozumiecie? Niektórzy ludzie nigdy nie zapadają w sen pejotlowy, bo za szybko robi im się niedobrze. Niech ten sen wejdzie w was, pozwólcie mu dojrzeć. Poczujecie się bardzo dziwnie, zobaczycie rosnący w ziemi pejotl. Staniecie się pejotlem, wszystko stanie się rośliną, a potem roślina otworzy się i wyjdziecie z niej na zewnątrz w nowej duchowej formie. Bronko wziął do ręki jedną gałkę i powąchał ją. Nie możemy tego po prostu wypalić? Nie, pokręcił głową Eusebio. Nie wolno palić, trzeba rzuć. Elizabeth położyła się na pryczy. Laura uklękła obok i wzięła ją za rękę. Będziesz mnie przez cały czas obserwować, dobrze? Poprosiła Elizabeth. Bez przerwy, obiecała Laura. Jeśli coś będzie nie w porządku, natychmiast cię obudzę, przyrzekam. Eusebio wręczył Elizabeth jedną z gałek. Najpierw niech pani pomyśli o duchowej formie, a potem zacznie rzuć. Niech pani spróbuje powstrzymać wymioty. Pejotl ściska gardło, tak jak przy duszeniu albo wieszaniu. Za dużo pejotlu i człowiek nie oddycha w ogóle i umiera. Dziękuję za słowa otuchy, Eusebio, powiedział Bronko. Lepiej zaczynajmy, zanim się rozmyślę. Elizabeth poprawiła się na pryczy, a potem wyciągnęła dłoń i wzięła go za rękę. Razem wybierali się w tę podróż i chciała, żeby byli przy sobie. Spojrzała na niego, próbując się uśmiechnąć, a on mrugnął do niej porozumiewawczo. Niech Bóg ma nas w swojej opiece, powiedział. Elizabeth kiwnęła głową. Zamknijcie teraz oczy, polecił Eusebio. Zamknijcie oczy i pomyślcie o swojej duchowej formie. Pomyślcie o jej wyglądzie, wyobraźcie sobie, że to ktoś, kogo znacie, ktoś prawdziwy. Wyobraźcie sobie, że możecie go dotknąć i z nim rozmawiać. Wyobraźcie sobie, że znacie go lepiej niż samych siebie, a potem wśliznijcie się w tę postać. Osoba w osobę, jak dwie fotografie, jedna nałożona na drugą. Wtedy staniecie się tą formą duchową, będziecie wiedzieli wszystko, co ona wie. Będziecie mówili tak, jak ona mówi i pójdziecie tam, gdzie tylko ona chodzi. Elizabeth zamknęła oczy, ale w pokoju było tak jasno, że widziała szkarłatne żyłki po wewnętrznej stronie powiek. Próbowała zapomnieć, że leży na brezentowej pryczy, trzymając za rękę Bronka i że obok niej klęczy Laura, a w kącie wierci się i pociąga nosem Eusebio. Próbowała wyobrazić sobie, że zna Rositę, że spotkała ją w Nowym Jorku. Próbowała wyobrazić sobie jej twarz, jej głos i sposób, w jaki chodzi. Zgodnie z tym, co przeczytała w nocach w Hawanie, Rosita chodząc zawsze kręciła biodrami, odrzucała do tyłu swoje czarne loki i żuła ostentacyjnie gumę Wrigleya, kiedy tylko udało jej się zdobyć parę opakowań. Próbowała sobie wyobrazić, że słyszy Rositę, że czuje zapach jej perfum i dotyka jej skóry. Na lewym ramieniu dziewczyna miała niewielki tatuaż, przedstawiający trzymającą w szponach dzwonek lecącą sowę. Kubańczycy nazywali sowy zwiastunami śmierci. Były symbolem nietrwałości ludzkiego żywota. Trzeba żyć pełną piersią, bo nazajutrz pod twoimi stopami może rozstąpić się ziemia, albo pijany klient może poderżnąć ci brzytwą gardło. Z wahaniem włożyła do ust gałkę pejotlu. Była gorzka i sucha i Elizabeth miała ochotę natychmiast ją wypluć. Wiedziała jednak, że musi pomóc Bronkowi wytropić Billiego, że sama musi pozbyć się niby Peggy, skoro to jedyny sposób, żeby tego dokonać. Musi rzuć ten twardy, obrzydliwy kawałek kaktusa, aż wcieli się w Rositę, aż stanie się Rositą. Żuj, żuj powoli, usłyszała stanowczy głos Eusebia. Żuję tak powoli, jak tylko mogę, pomyślała. Ten kaktus jest wprost obrzydliwy, twardy i włóknisty i wciąż wydziela się z niego ten mdlący sok o smaku żółci. Jak mogę stać się Rositą, żując takie świństwo? Przez moment o mało nie zwymiotowała. Sok z meskalu był tak wstrętny, że złapały ją torsje. Zacisnęła palce na dłoni Bronka i z jej ust wydarł się głośny charkot. Ale nie otworzyła oczu i nie uniosła głowy. Chociaż wiedziała, że tuż obok niej klęczy Laura i gładzi ją po czole, czuła się jakby mniej sobą, a bardziej... Miała wrażenie, że stoi na pustyni w promieniach palącego słońca. Miała wrażenie, że nigdy już się nie poruszy. Słyszała ciche bicie bębnów i zawodzenie. Niebo kręciło się wokół niej niczym w kalejdoskopie. Wydawało jej się, że nieruchoma pozycja jest naturalnym stanem. Nie musiała się ruszać, żeby wszystko widzieć. Miała wrażenie, że czas biegnie coraz wolniej i wolniej. W końcu jej myśli poruszały się leniwie jak melasa i sekunda trwała ponad godzinę. Nie trzeba się było w ogóle poruszać. W oddali nadal słychać było bębny, stukające w rytm mamby bębny, a potem zadźwięczały struny gitary. Czuła, że się otwiera. Czuła, że kwitnie. Miała wrażenie, że się na nowo rodzi. Podróżowała bez końca przez pustynię, ześlizgując się we własną podświadomość. Mijały noce i dni, niczym migoczące przed kloszem elektrycznej lampy skrzydła wentylatora. Słyszała mówiące i śmiejące się kobiety, słyszała krzyczących i walczących ze sobą mężczyzn. Zobaczyła karalucha na otynkowanej ścianie. Kupiła sobie sukienkę, bo chciała ją sobie kupić. Przypominała jej kwitnące ogrody, w których tryskały fontanny i stały ślepe cherubiny o głowach porośniętych mchem. Upiła się amerykańską whisky i zanosiła głośnym śmiechem. Potem spadła ze schodów i stłukła sobie tyłek. Awanturowała się i przeklinała. Była przekonana, że straciła dziecko. Siedziała wściekła i wyczerpana w fotelu i obserwowała tasującego karty mężczyznę w brudnej, przepoconej kamizelce.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W foodkorcie pewnego centrum handlowego ławki celowo zostały pochylone, tak aby zniechęcić gości do zbyt długiego siedzenia. Według badań pochylenie siedziska o około 15 stopni skraca czas siedzenia o nawet 25%, a zatem można obsłużyć o 25% więcej klientów.

0: Agata Christie. SOS. Pan Dinesmith zrobił krok do tyłu i z aprobatą zlustrował okrągły stół. Światło bijące od kominka migotało na grubo tkanym białym obrusie, na nożach i widelcach oraz na innych przedmiotach zastawy stołowej.
1: Czy wszystko jest gotowe?
0: Spytała niepewnie pani Dinesmith. Była drobną, bezbarwną kobietą o bladej twarzy, rzadkich, zczesanych z czoła w tył głowy włosach i sposobie bycia, który cechowała nieustanna nerwowość.
2: Wszystko jest gotowe.
0: Pan Dinesmith był tęgim mężczyzną o przygarbionych plecach i szerokiej czerwonej twarzy. Miał małe, świńskie oczka, które błyszczały pod krzaczastymi brwiami i wydatną, pozbawioną zarostu szczękę.
1: Lemoniada?
2: Herbata. Jest pod każdym względem lepsza. Popatrz, co za pogoda. Ulewa, wiatr. W taki wieczór jak ten nic nie zastąpi filiżanki gorącej herbaty do kolacji. Na kolację zarządzam. Spory półmisek jaj, konserwę wołową, chleb i ser. Więc pośpiesz się i przygotuj to wszystko, mateczko. Charlotte czeka w kuchni, by ci pomóc.
1: Wyrosła na bardzo ładną pannę. Ach, jaką ładną!
2: Skóra zdjęta z matki. Idź już i nie trać czasu. Co za okropna pogoda. Jest mało prawdopodobne, by ktoś nas z dzisiejszego wieczora odwiedził.
0: Potem on również wyszedł z pokoju. 10 minut później do jadalni wkroczyła pani Dinesmith, niosąc półmisek sadzonych jaj. Za nią podążały jej dwie córki, zresztą dań. Pan Dinesmith i jego syn Johnny zamykali pochód. Gospodarz zasiadł u szczytu stołu.
2: Dziękujemy ci, panie, za te dary, etc. Niech będzie błogosławiony człowiek, który wynalazł konserwy. Ciekaw jestem, co byśmy zrobili oddaleni o kilka mil od najbliższych zabudowań, gdybyśmy nie mieli od czasu do czasu puszki konserwy, by się nią poratować, kiedy rzeźnik zapomni o cotygodniowej dostawie.
1: Dziwię się, że ktoś wpadł na pomysł zbudowania tego domu tak oddalonego od najbliższego sąsiedztwa. Nigdy nie widujemy żywej duszy.
2: Tak, to prawda. Nigdy żywej duszy.
3: Nie mogę zrozumieć, po co go kupiłeś, ojcze.
2: Nie możesz, moja panno? No cóż, miałem swoje powody. Miałem swoje powody.
3: A na dodatek tu straszy. Za nic nie zgodziłabym się nocować tu sama.
2: Gwiazdek, bzdur. Przecież nigdy niczego nie widziałaś, prawda?
3: Być może niczego nie widziałam, ale...
2: Ale co?
0: Charlotte nie odpowiedziała, tylko lekko wzdrygnęła się. Potężna fala deszczu silnie uderzyła o szybę, a pani Dinesmith upuściła łyżkę, która z brzękiem spadła na tacę.
2: Czyżbyś była czymś zdenerwowana, mateczko? To po prostu okropny wieczór. Nic nie lękaj się. Tu przy naszym kominku jesteśmy bezpieczni i nikt z zewnątrz nie może nam przeszkodzić. Byłby to cud, gdyby ktoś tu się pojawił. A cuda się nie zdarzają.
0: Zaledwie wypowiedział te słowa, rozległo się pukanie do drzwi. Pan Dinesmith zastygł w bezruchu.
2: Co to może być?
0: Pani Dinesmith wydała krótki, piskliwy okrzyk i owinęła się szalem. Magdalen, której twarz nabrała rumieńców, pochyliła się i przemówiła do swego ojca.
1: Właśnie zdarzył się cud. Lepiej idź i wpuść tego kogoś do środka.
0: 20 minut wcześniej Mortimer Cleveland stał na ulewnym deszczu we mgle i przyglądał się swemu samochodowi. Był to rzeczywiście cholerny pech. Złapał dwie gumy w odstępie 10 minut. I oto stoi tu pośród nagich pagórków hrabstwa Wiltshire, bezradny, oddalony o mile od najbliższych zabudowań, bez perspektywy znalezienia jakiegokolwiek schronienia. A tymczasem zbliżała się już noc. Zasłużył na to, bo próbował jechać na skróty, gdyby trzymał się głównej szosy. Teraz zabłądził na polnej drodze, nie mając najmniejszego pojęcia, czy w pobliżu znajduje się jakaś wioska. Kiedy bezradnie rozglądał się wokół, dostrzegł nagle smugę światła na stoku wznoszącego się ponad nim wzgórze. Sekundę później mgła ponownie ją przesłoniła, ale poczekał cierpliwie i wkrótce światło znów zamigotało. Po chwili zastanowienia zostawił samochód i zaczął wspinać się po zboczu. Niebawem wyszedł z mgły i stwierdził, że blask ten wydobywa się z oświetlonego okna małego domku. W każdym razie było to jakieś schronienie. Mortimer Cleveland przyspieszył kroku, pochylając głowę, by stawić czoła gwałtownemu atakowi wichru i deszczu, próbującym najwyraźniej zepchnąć go z powrotem w dół. Cleveland był w pewnym sensie czymś w rodzaju znakomitości. Choć niewątpliwie większość ludzi zapytanych o jego nazwisko i osiągnięcia wykazałaby całkowitą ignorancję w tym względzie, uchodził za autorytet w dziedzinie nauk psychologicznych i napisał dwa doskonałe podręczniki na temat podświadomości. Był również członkiem Towarzystwa Badań Psychicznych i specjalistą od okultyzmu w stopniu niezbędnym do prowadzenia samodzielnych badań i formułowania właściwych wniosków. Z natury był człowiekiem szczególnie wrażliwym na otoczenie i poprzez świadome ćwiczenia rozwinął swój wrodzony talent. Kiedy w końcu dotarł do domku na wzgórzu i zapukał do drzwi, poczuł się tak podniecony i zaintrygowany, jakby wszystkie jego zmysły uległy gwałtownemu wyostrzeniu. Słyszał wyraźnie dochodzący z głębi domku szmer głosów. Kiedy zapukał, zapadła nagła cisza, a potem dobiegł go odgłos przesuwanego po podłodze krzesła. Po chwili drzwi otworzył mu mniej więcej 15-letni chłopiec. Cleveland zajrzał ponad jego ramieniem do środka. Scena, którą ujrzał, przypominała w nastroju obraz jakiegoś holenderskiego mistrza. Nakryty do posiłku okrągły stół, siedząca wokół niego rodzina, kilka migocących świec i bijąca od kominka jasna poświata. Ojciec, potężnie zbudowany mężczyzna, zajmował miejsce u szczytu stołu. Naprzeciw niego siedziała drobna, siwa kobieta o zalęknionym wyrazie twarzy. Siedząca między nimi dziewczyna zwrócona była w stronę drzwi. Z niepokojem patrzyła mu prosto w oczy, a ręka, w której trzymała filiżankę, zawisła w połowie drogi do jej ust. Cleveland od razu zauważył jej niezwykle oryginalną urodę. Rudozłote włosy jak mgła okalały jej twarz, a szeroko rozstawione oczy były zupełnie szare. Miała usta i podbródek Madon ze starych włoskich obrazów. Przez chwilę panowała martwa cisza. Potem Cleveland wszedł do pokoju i opisał swoje kłopotliwe położenie. Kiedy skończył, nastała kolejna, trudniejsza do zrozumienia chwila milczenia. W końcu ojciec, jakby z pewnym wysiłkiem, podniósł się z krzesła.
2: Proszę wejść, panie Cleveland, czy tak?
4: Tak właśnie się nazywam.
2: Oczywiście, że tak. Proszę więc wejść, panie Cleveland. Na taką pogodę nie wygnałoby się nawet psa, prawda? Proszę zająć miejsce przy kominku. Johnny, czy możesz zamknąć drzwi? Nie musisz sterczeć tam przez pół wieczoru.
0: Cleveland podszedł do kominka i usiadł przy ogniu na drewnianym stołku. Chłopiec zamknął drzwi.
2: Nazywam się Diane Smith, a to moja żona i moje dwie córki, Charlotte i Magdalene.
0: Cleveland po raz pierwszy ujrzał twarz siedzącej tyłem do niego dziewczyny i zauważył, że choć znacznie różniła się urodą od swej siostry, była równie ładna jak tamta. Miała bardzo ciemne włosy, bladą jak marmur cerę, subtelny orli nos i wyraźnie zarysowane usta. Była typem zimnej, surowej, niemal niepokojącej piękności. Kiedy ojciec ją przedstawił, pochyliła lekko głowę i przyjrzała się gościowi badawczym wzrokiem. Czuł się tak, jakby z charakterystyczną dla młodych ludzi dociekliwością ważyła jego wady i zalety.
2: Napije się pan czegoś, panie Cleveland?
4: Z przyjemnością. Filiżanka herbaty bardzo dobrze mi zrobi.
0: Pan Dinesmith wahał się przez chwilę, po czym wylał kolejno zawartość stojących na stole 5 filiżanek do jakiejś miski.
2: Czy ta herbata już wystygła? Czy mogłabyś nam zrobić świeżą, mateczko?
0: Pani Dinesmith natychmiast wstała i pośpiesznie oddaliła się z imbrykiem w ręku. Mortimer miał wrażenie, że chętnie opuszcza pokój. Szybko przyniesiono herbatę i poczęstowano niespodziewanego gościa kolacją. Pan Dinesmith mówił nieprzerwanie. Był wylewny, towarzyski i gadatliwy. Opowiedział nieznajomemu wszystko o sobie. Niedawno przeszedł na emeryturę, a poprzednio pracował w branży budowlanej, gdzie całkiem nieźle zarabiał. Oboje z żoną doszli do wniosku, że dobrze zrobiłoby im wiejskie powietrze. Nigdy przedtem nie mieszkali poza miastem. Oczywiście październik i listopad nie są najlepszą porą roku na dokonywanie wyboru, ale nie chcieli czekać.
2: Jak pan wie, sir, życie jest niepewne.
0: Kupili więc ten domek. 8 mil od najbliższych zabudowań i 19 mil od osady, którą można by nazwać miasteczkiem. Nie, nie skarżą się. Dziewczęta trochę narzekają na nudę, ale on i jego żona rozkoszują się spokojem. Mówił i mówił dalej, niemal hipnotyzując Mortimera potokiem swej elokwencji. Oczywiście był to tylko zwykły dom rodzinny, nie odznaczający się niczym szczególnym. A jednak, gdy przyglądał się bliżej temu wnętrzu, wyczuwał coś jeszcze, jakieś napięcie emanujące od jednego z 5 domowników. Nie wiedział od kogo. Uznał, że to złudzenie wywołane przewrażliwieniem nerwowym zaskoczył ich po prostu swoim nagłym pojawieniem się. Poruszył kwestię noclegu i spotkało się to z życzliwym przyjęciem.
2: No cóż, będzie pan musiał zatrzymać się u nas, panie Cleveland. W promieniu kilku mil nie znajdzie pan żadnego innego domu. Damy panu pokój gościnny i choć moja piżama może okazać się trochę za obszerna dla pana, lepsze to niż nic. A pańskie ubranie tymczasem wyschnie.
4: Bardzo panu dziękuję.
2: Nie ma za co. Jak już powiedziałem, w taki wieczór jak dziś nie wygnałoby się nawet psa. Magdalen, Charlotte, idźcie na górę i przygotujcie pokój.
4: To zrozumiałe, że dwie tak atrakcyjne młode damy jak pańskie córki mogą się tu nudzić.
2: Są niebrzydkie, prawda? Zupełnie niepodobne do matki ani do mnie. Jesteśmy parą prostych ludzi, ale łączy nas wzajemne przywiązanie. Mogę pana o tym zapewnić, panie Cleveland. Czy nie tak, Maggie?
0: Pani Dinesmith uśmiechnęła się z przymusem. Zabrała się ponownie do swojej robótki, szybko i wprawnie poruszając drutami. Wkrótce zawiadomiono Mortimera, że pokój jest gotowy, a on, podziękowawszy raz jeszcze, wyraził chęć udania się na spoczynek.
1: Czy włożyłaś do łóżka termofor?
5: Owszem, mamo, 2.
2: No to dobrze. Idźcie z panem na górę i upewnijcie się, czy czegoś jeszcze nie potrzebuje.
0: Magdalen podeszła do okna i sprawdziła, czy jest dobrze zamknięte. Charlotte po raz ostatni rzuciła okiem na przybory do mycia. Potem obie przystanęły w drzwiach.
1: Dobrej nocy, panie Cleveland. Czy na pewno niczego panu nie brakuje?
4: Nie, nie, dziękuję panu, Magdalen. Wstyd mi tylko, że sprawiłem wam obu tyle kłopotów. Dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Wyszły, zamykając za sobą drzwi. Mortimer Cleveland został sam. Rozbierał się powoli, pogrążony w myślach. Kiedy miał już na sobie różową piżamę, pana Dinesmith zebrał swoje przemoczone ubranie i położył je przed drzwiami pokoju, tak jak polecił mu pan domu. Z dołu dobiegał grzmiący głos pana Dinesmith. Cóż to za gaduła? I oryginał. W gruncie rzeczy cała rodzina wydała mu się dość dziwna, ale może to tylko wymysł jego wyobraźni. Wrócił do swego pokoju i zamknął drzwi. Przez chwilę stał obok łóżka zamyślony. Nagle wzdrygnął się. Stojący obok łóżka mahoniowy stolik pokryty był kurzem. Dostrzegł na nim wyraźnie widoczne 3 litery. S.O.S. Mortimer nie wierzył własnym oczom. Stanowiło to potwierdzenie wszystkich jego mglistych podejrzeń i przeczuć. A zatem miał rację. tym domu działo się coś złego. SOS. Wołanie o pomoc. Ale kto wypisał te litery palcem na zakurzonym stoliku? Magdalen czy Charlotte? Przypomniał sobie, że przed wyjściem z pokoju obie stały przez chwilę w tym miejscu. Która z nich niepostrzeżenie nakreśliła te trzy litery? Wywołał w pamięci twarze obu dziewcząt. Magdalen była ciemnowłosa i wyniosła. Charlotte zaś jasnowłosa. To ona, kiedy ujrzał ją po raz pierwszy, patrzyła na niego z niepokojem, a w jej spojrzeniu kryła się jakaś niezgłębiona tajemnica. Ponownie podszedł do drzwi i otworzył je. Nie słychać już było grzmiącego głosu pana Dinesmith. Dom pogrążył się w ciszy.
4: Dziś wieczorem nie jestem już w stanie nic zrobić. Jutro. No cóż, zobaczymy.
0: Cleveland obudził się wcześnie. Zszedł na dół, minął salonik i po chwili znalazł się w ogrodzie. Po deszczu nastał świeży i piękny poranek. Ktoś inny również wstał wcześnie. W głębi ogrodu oparta o ogrodzenie stała Charlotte, wpatrując się we wzgórze. Kiedy podszedł do niej, serce zaczęło mu bić szybciej. Od samego początku podejrzewał podświadomie, że to właśnie ona była autorką przesłania. W jej szczerym i niewinnym spojrzeniu nie dostrzegł jednak ani śladu dyskretnej aluzji.
1: Dzień dobry.
4: Piękny poranek. Jakże inny niż wczorajszy wieczór.
1: Istotnie.
0: Mortimer odłamał gałązkę z najbliższego drzewa. Zaczął nią jakby od niechcenia bazgrać na skrawku gładkiego, piaszczystego gruntu. Nakreślił najpierw S, potem O, a potem jeszcze jedno S. Dyskretnie obserwując dziewczynę, ale i tym razem nie dostrzegł w jej oczach błysku zrozumienia.
4: Czy wie pani, co znaczą te litery?
1: Czy nie jest to sygnał alarmowy, który wysyłają statki pasażerskie, kiedy znajdą się w niebezpieczeństwie?
4: Ktoś napisał to ubiegłego wieczora na moim nocnym stoliku. Myślałem, że może zrobiła to pani.
1: Ja? Ależ skąd?
4: Czy jest pani całkiem pewna?
1: To dziwne, że pyta pan o te litery. SOS. Oczywiście, ja ich nie napisałam, ale mogłam to z łatwością zrobić. Wiem, że zabrzmi to niemądrze, ale byłam tak przerażona, tak okropnie przerażona. I kiedy zjawił się pan wczoraj wieczorem, wyglądało to jak odpowiedź na czyjeś zawołanie.
4: Czego pani się boi?
1: Nie wiem.
4: Nie wie pani?
1: Myślę, że to ten dom. Odkąd tu przybyliśmy, to uczucie ciągle narastało. Wszyscy wydają się jacyś inni. Ojciec, matka i Magdalen. Wszyscy się zmienili.
4: Zmienili się?
1: Czy wie pan, że w tym domu podobno straszy?
4: Słucham?
1: Tak. Przed kilku laty pewien mężczyzna zamordował tu swoją żonę. Dowiedzieliśmy się o tym już po przyjeździe. Ojciec twierdzi, że opowieści o duchach to bzdura, ale ja sama nie wiem.
4: Proszę mi powiedzieć, czy to morderstwo zostało popełnione w pokoju, w którym spędziłem wczorajszą noc?
1: Nic mi o tym nie wiadomo.
4: Ciekaw jestem. Tak, to może być to. Panno Dinesmith, czy kiedykolwiek coś dało pani powód do przypuszczeń, że posiada pani zdolności mediumiczne?
1: Ja? No,
4: wie pani, sądzę, że to właśnie pani napisała ubiegłego wieczora te litery. SOS. Oczywiście, całkiem podświadomie. Zbrodnia, że się tak wyrażę, zatruwa atmosferę. Może to mieć wpływ na tak wrażliwą psychikę, jaką ma pani. Odtwarzała pani nieświadomie uczucia i przeżycia ofiary. Być może ta kobieta napisała przed laty na tym stole litery SOS, a pani, naśladując ją podświadomie, zrobiła to samo minionego wieczora.
1: Rozumiem. Więc myśli pan, że tak należy to tłumaczyć?
0: Ktoś z wnętrza domu zawołał ją, więc zniknęła w drzwiach. Mortimer został w ogrodzie i przechadzał się tam i z powrotem po ścieżce. Czy zadowalała go jego własna wizja przebiegu wydarzeń? Czy uwzględniała ona wszystkie znane mu fakty? Czy tłumaczyła napięcie, jakie odczuł, wchodząc do tego domu ubiegłego wieczora? Być może. ale nadal miał wrażenie, że jego nagłe pojawienie się wywołało w obecnych coś w rodzaju konsternacji.
4: Nie wolno mi ograniczyć swych wniosków wyłącznie do sfery psychicznej. Może jest to słuszne w przypadku Charlotte. Z pewnością nie, jeśli chodzi o pozostałych domowników. Moje przybycie wstrząsnęło wszystkimi. Z wyjątkiem Johniego. Cokolwiek się tu dzieje, Johnny nie ma z tym nic wspólnego.
0: Był o tym całkowicie przeświadczony, choć nie znał źródła swej pewności. W tym momencie Johnny we własnej osobie wyszedł z domku i zbliżył się do gościa.
6: Śniadanie gotowe. Czy zechce pan przyjść?
0: Mortimer zauważył, że chłopiec ma bardzo poplamione palce. Johnny dostrzegł jego spojrzenie i uśmiechnął się jakby z poczuciem winy.
6: Ciągle bawię się różnymi chemikaliami. Niekiedy doprowadzę to tatę do szału. Chcę, żebym w przyszłości pracował w branży budowlanej, ale ja wolę zajmować się chemią i prowadzić badania naukowe.
0: W oknie domu pojawił się pan Dinesmith. Widok jego szerokiej, życzliwie uśmiechniętej twarzy ponownie wzbudził w Mortimerze nieufność, a nawet niechęć. Pani Dinesmith siedziała już przy stole.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Czy dobrze pan spał?
4: Tak, bardzo dobrze.
1: Ach, tak.
4: Podobno pański syn interesuje się chemią.
2: Spokojnie, Maggie. Nic się nie stało.
0: Mortimerowi wydało się, że w jego głosie zabrzmiało jakby upomnienie czy ostrzeżenie. Pan Dinesmith odwrócił się do gościa i zaczął opowiadać wylewnie o zaletach branży budowlanej oraz podkreślać, jak niebezpieczny dla młodych chłopców jest przerost ambicji. Po śniadaniu Mortimer wyszedł samotnie do ogrodu, by zapalić papierosa. Najwyraźniej zbliżał się moment pożegnania. Mógł oczywiście poprosić, by udzielono mu gościny na jeszcze jedną noc, ale trudno byłoby przedłużyć wizytę, nie podając jakiegoś powodu, a żaden stosowny pretekst nie przychodził mu do głowy. Mimo to z dziwną niechęcią myślał o wyjeździe. Rozmyślając o wszystkim i o niczym, skierował się bezwiednie na ścieżkę prowadzącą na tyły domu. W butach na gumowych podeszwach poruszał się bardzo cicho, niemal bezszelestnie. Kiedy przechodził obok kuchennego okna, usłyszał dochodzący stamtąd głos pana Dinesmith. Słowa gospodarza natychmiast przyciągnęły jego uwagę.
2: To fura pieniędzy, otco. Niemal 60 tysięcy funtów, tak twierdzi ten prawnik.
0: Mortimer nie zamierzał podsłuchiwać, odszedł więc od okna i pogrążył się w myślach. Wzmianka o pieniądzach rozjaśniła nieco sytuację. Skoro chodziło o sumę 60 tysięcy funtów, wszystko stawało się bardziej zrozumiałe i bardziej niepokojące. Magdalen wybiegła do ogrodu, ale niemal natychmiast wezwał ją ojciec, więc weszła z powrotem do domu. Po chwili pan Dinesmith przyłączył się do swego gościa.
2: Wyjątkowo piękny poranek. Mam nadzieję, że z pańskim samochodem wszystko w porządku.
4: Tak. Bardzo dziękuję za gościnność.
2: Nie ma za co, doprawdy nie ma za co.
0: Magdalen i Charlotte wyszły razem z domu i ruszyły ramię w ramię w stronę pobliskiej, zbitej z gałęzi ławeczki. Ciemne i złote włosy dziewcząt pięknie ze sobą kontrastowały i Mortimer, wiedziony nagłym impulsem, rzekł:
4: pańskie córki nie są wcale do siebie podobne.
2: Tak pan uważa? No cóż, chyba ma pan rację.
4: Czy obie są pańskimi córkami?
2: Jest pan bardzo bystrym człowiekiem, sir. Nie. Nie są obie naszymi córkami. Jedna z nich jest przybrana. Wzięliśmy ją, kiedy była małym dzieckiem i wychowywaliśmy jak własną córkę. Ona nie ma o tym pojęcia, ale wkrótce będzie musiała poznać prawdę.
4: Chodzi o spadek?
2: No to dziwne, że wpadł pan na to, sir.
4: Może to telepatia.
2: Widzi pan, to wygląda tak. Wzięliśmy ją na prośbę jej matki za wynagrodzeniem, ponieważ w owym czasie Stawiałem dopiero pierwsze kroki w branży budowlanej. Przed kilku miesiącami zauważyłem w gazecie ogłoszenie i wydało mi się, że dziecko, o które chodzi, to z pewnością nasza Magdalena. Odwiedziłem prawników i odbyłem z nimi długie rozmowy. Początkowo byli podejrzliwi, jak można się było spodziewać, ale teraz wszystko zostało wyjaśnione. W przyszłym tygodniu zabieram dziewczynę do Londynu, choć ona jeszcze nic o tym nie wie. Jak się okazało, jej ojciec był bogatym Żydem. O istnieniu dziecka dowiedział się zaledwie na kilka miesięcy przed śmiercią. Próbował ją odszukać, korzystając z usług wynajętych agentów i zapisał jej wszystkie swoje pieniądze na wypadek, gdyby została odnaleziona.
0: Mortimer słuchał w milczeniu. Nie miał powodu, by wątpić w prawdziwość opowieści pana Dinesmith. Wyjaśniała ona urodę ciemnowłosej Magdalen, wyjaśniała też być może jej wyniosłość. Ale choć sama historia mogła być prawdziwa, kryło się za nią coś tajemniczego. Mortimer nie zamierzał jednak budzić w swym rozmówcy podejrzeń. Przeciwnie, musiał dołożyć wszelkich starań, by je uśmierzyć.
4: Bardzo ciekawa historia, panie Dinesmith. Gratuluję pannie Magdalen jako dziedziczka majątku i prawdziwa piękność ma przed sobą wspaniałą przyszłość.
2: O tak, to prawda. A do tego jest wyjątkowo dobrą dziewczyną, panie Cleveland.
4: No cóż, na mnie chyba już czas. Raz jeszcze muszę panu podziękować, panie Dinesmith, za okazaną mi gościnność.
2: Proszę was.
0: W towarzystwie gospodarza wszedł do domu, by pożegnać się z panią Dinesmith. Stała przy oknie tyłem do nich i nie usłyszała ich kroków. Kiedy jej mąż oznajmił pogodnym tonem: pan Cleveland chce się z tobą pożegnać, drgnęła nerwowo i odwracając się, upuściła jakiś przedmiot, który trzymała w ręku. Mortimer podniósł go z podłogi. Była to miniatura przedstawiająca Charlotte, namalowana w stylu obowiązującym mniej więcej przed ćwierćwieczem. Mortimer powtórzył wyrazy wdzięczności, które przekazał uprzednio jej mężowi. Kiedy pani Dinesmith zerknęła na niego ukradkiem spod przymkniętych powiek, znów dostrzegł malujący się na jej twarzy lęk. Nie widział nigdzie dziewcząt, ale nie chciał o nie pytać. Przewidywał, co się wydarzy, a jego przewidywania niebawem miały się sprawdzić. Zdążając do miejsca, w którym poprzedniego wieczora zostawił samochód, przebył jakieś pół mili, kiedy rosnące obok ścieżki krzewy rozchyliły się i nagle stanęła przed nim Magdalena.
1: Musiałam się z panem zobaczyć.
4: Spodziewałem się tego, panno Magdalen. To pani napisała wczoraj wieczorem na stoliku w moim pokoju te 3 litery SOS, prawda?
1: Tak.
4: Dlaczego?
1: Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia.
4: Proszę mi powiedzieć.
1: Ja jestem osobą praktyczną. Nie z gatunku tych, które fantazjują czy zmyślają. Wiem, że wierzy pan w duchy i zjawy, a ja w nie nie wierzę. To też, kiedy mówię panu, że w tym domu dzieje się coś bardzo złego, to znaczy to, że dzieje się tam naprawdę coś złego. Nie są tylko echa przeszłości. To się zaczęło od naszego przyjazdu. Z każdym dniem jest coraz gorzej. Ojciec się zmienił, matka się zmieniła. Charlotte się zmieniła.
4: Czy Johnny też się zmienił?
1: Nie. Teraz, gdy o tym myślę, nie. Johnny się nie zmienił. On jeden jest na to wszystko odporny. Widać to było przy wczorajszej kolacji.
4: A pani?
1: Ja się bałam. Bałam się okropnie, zupełnie jak dziecko, nie wiedząc, czego się boję. A ojciec zachowywał się dziwnie. Brak mi na to innego określenia. No po prostu dziwnie. Mówił o cudach, a ja się modliłam. Naprawdę się modliłam o cud. I w tym momencie pan zapukał do drzwi. Chyba uważa mnie pan za obłąkaną.
4: Ależ skąd? Na odwrót. Wydaje mi się pani zupełnie zdrowa psychicznie. Wszyscy zdrowi ludzie przeczuwają niebezpieczeństwo, które im zagraża.
1: Pan tego nie rozumie. Ja nie bałam się o siebie.
4: Nie? Więc o kogo?
1: Ja nie wiem. Napisałam litery SOS. pod wpływem impulsu. Miałam wrażenie bez wątpienia absurdalne, że oni nie pozwolą mi z panem rozmawiać. To znaczy, no, reszta rodziny. Nie wiem, o co zamierzałam pana poprosić. No teraz też nie wiem.
4: Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Zrobię to.
1: Ale co pan może zrobić?
4: Mogę pomyśleć.
1: Pomyśleć?
4: Tak, w ten sposób da się wiele osiągnąć. Więcej niż się pani wydaje. Proszę mi powiedzieć, czy wczoraj wieczorem, przed posiłkiem, nie przyciągnęły pani uwagi jakieś przypadkowe słowa czy zdania?
1: Nie, chyba nie. A słyszałam tylko, jak ojciec mówił do matki, że Charlotte jest jej wiernym odbiciem. I śmiał się przy tym w bardzo dziwny sposób, ale... Przecież nie ma w tym nic niezwykłego, prawda?
4: Nie. Tyle, że Charlotte nie jest podobna do twojej matki.
1: Co? Co to znaczy?
4: Wracaj do domu, Magdalena. Nie martw się. Zostaw wszystko mnie.
0: Posłusznie ruszyła w kierunku domku. On zaś przechadzał się przez chwilę, a potem położył na zielonej trawie. Zamknął oczy, odciął od świata świadomych myśli i doznań i skupił uwagę na strumieniu obrazów przebiegających samoistnie przez jego podświadomość. Johnny myślami ciągle powracał do tego chłopca. Johnny, absolutnie niewinny, całkowicie wolny od całej tej sieci podejrzeń i intryg, a mimo to stanowiący oś, wokół której wszystko się obraca. Przypomniał sobie głośny brzęk filiżanki pani Dinesmith, uderzającej o spodek podczas śniadania. Co wywołało jej niepokój? Jego przypadkowa wzmianka o zamiłowaniu chłopca do chemikaliów? Wtedy nie skojarzył obecności pana Dinesmith, ale teraz widział go wyraźnie. Siedział wyprostowany, a ręka, w której trzymał filiżankę, zawisła mu w pół drogi do ust. To ponownie przywołało w jego wyobraźni obraz Charlotte, który ujrzał ubiegłego wieczora, kiedy otworzono mu drzwi. Siedziała przy stole, patrząc na niego szeroko otwartymi oczami znad swej filiżanki. Zaraz po tym pojawił się inny obraz. Obraz pana Dinesmith, który opróżniając kolejne filiżanki mówi: ta herbata już wystygła. Pamiętał unoszącą się parę, a więc herbata nie mogła być bardzo chłodna. I nagle coś w nim drgnęło. Przypomniał sobie, że nie tak dawno, chyba przed miesiącem, przeczytał w jakiejś gazecie wzmiankę o zatruciu całej rodziny spowodowanym przez nieostrożność młodego chłopca. Pozostawiony w spiżarni arszenik wysypał się z opakowania na leżący pod nim chleb. Zapewne i pan Dinesmith miał tę gazetę w ręku. Wszystko stawało się coraz bardziej jasne. Pół godziny później Mortimer Cleveland zerwał się na równe nogi. Znów zapadł wieczór. Tym razem podano na kolację jajka w koszulkach i puszkę salcesonu. Pani Dinesmith nadeszła z kuchni, niosąc duży imbryk. Domownicy zajęli swe miejsca przy stole.

0: Obawiam się, że państwa przestraszyłem, ale musiałem po coś wrócić.
1: Po coś wrócić? Chciałbym wiedzieć po co.
0: Po herbatę, muszę pobrać jej próbkę.
2: Co pan robi?
0: Czytuje pan gazety, panie Dinesmith? Jestem pewien, że pan je czytuje. Od czasu do czasu można znaleźć w nich wzmianki o zatruciu wszystkich członków jakiejś rodziny. Niektórzy z nich powracają do zdrowia, inni nie. W tym przypadku tylko jedna osoba nie zostałaby odratowana. Pierwszym nasuwającym się wyjaśnieniem byłby Salceson z puszki, który właśnie jecie. Ale co by się stało, gdyby badający sprawę lekarz okazał się człowiekiem nader podejrzliwym, nie dającym się łatwo zwieść teorii o szkodliwości konserw? W waszej spiżarni znajduje się zawiniątko z arszenikiem. Na półce poniżej leży paczka herbaty. Górna półka jest przedziurawiona w odpowiednim miejscu. Wszyscy więc doszliby do wniosku, że arszenik trafił do herbaty przez przypadek. Johniemu można by zarzucić jedynie nieostrożność, nic więcej.
1: Ja nie rozumiem, o co panu chodzi.
0: Chyba jednak rozumie pan. Próbówka z czerwoną nalepką zawiera herbatę z filiżanki pańskiej córki Charlotte. Ta druga zaś z filiżanki pańskiej córki Magdalen. Gotów jestem przysiąc, że w tej pierwszej znajdę czterokrotnie lub pięciokrotnie większą dawkę arszeniku niż w drugiej.
1: Ale pan jest obłąkany!
0: Ależ bynajmniej! Zasugerował mi pan dzisiaj, panie Dinesmith, że Magdalen jest pańską córką przybraną. Ale Charlotte... Charlotte jest dzieckiem tak łudząco podobnym do swojej matki z portretu, że kiedy trzymałem dziś w ręku tę miniaturę przedstawiającą jej matkę, wziąłem ją za podobiznę Charlotte. Chciał pan, żeby to pańska rodzona córka odziedziczyła majątek, a ponieważ ukrywanie przybranej córki mogłoby okazać się na dłuższą metę niewygodne, zawsze bowiem znalazłby się ktoś, kto znał jej matkę i mógłby dostrzec podobieństwo, postanowił pan, no cóż, wsypać szczyptę białego arszeniku na dno jej filiżanki.
3: Herbata. Tak właśnie rozkazał. Herbata. Nie lemoniada.
1: Pościągnij swój język, dobrze?
4: Mortimer zauważył, że siedząca po drugiej stronie stołu Charlotte patrzy na niego szeroko otwartymi ze zdumienia oczami. Potem poczuł na ramieniu dotyk czyjejś dłoni. Magdalen odciągnęła go na bok, by nikt nie usłyszał ich rozmowy.
3: Te próbówki... Tatuś, no chyba nie chce pan...
0: Magdalen, nie wierzysz w przeszłość? Ja wierzę. To atmosfera tego domu. Gdyby twój ojciec w nim nie zamieszkał, to być może... Być może, powiadam, nie uknąłby tego planu. Zachowam te próbówki, by zagwarantować Charlotte bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Poza tym nie zrobię nic więcej. Z wdzięczności. Jeśli wolno mi to tak nazwać wobec osoby, której ręka napisała S.O.S.
4: Było to słuchowisko według opowiadania Agaty Christie S.O.S. Wystąpili pan Dinesmith, Marian Opania, pani Dinesmith, Krystyna Królówna, Magdalen, Joanna Sobieska, Charlotte, Izabela Bukowska, Mortimer Cleveland, Andrzej Ferenc, Johnny, Jonasz Tołopiło. Tłumaczenie Grażyny Wojdy i Doroty Malinowskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Adaptacja i reżyseria Janusza Kukuły.
5: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Pochłaniają wszystko, co znajdzie się za ich horyzontem zdarzeń i nie wypuszczają niczego z powrotem. W ich cieniu znikają całe gwiazdy, chmury gazowe, a nawet światło. Jest jednak coś jeszcze bardziej złowrogiego. Naukowcy wyposażeni w najnowsze modele i obserwacje doszli do wniosku, że czarne dziury nie są jedynymi kosmicznymi drapieżnikami. Niektóre obiekty mają tak niszczycielskie właściwości, że czarne dziury na ich tle wydają się niemal nieszkodliwe. Wyobraź sobie gwiazdę, która może zniszczyć wszystko, co żyje w promieniu dziesiątek lat świetlnych, lub strukturę kosmiczną zdolną do rozrywania czasoprzestrzeni. Wyobraź sobie obiekt tak gęsty, że łyżeczka jego materii waży miliardy ton. Gwiazdy neutronowe są jednymi z najbardziej ekstremalnych obiektów we Wszechświecie, powstającymi w ognistej apokalipsie supernowych. Kiedy masywna gwiazda eksploduje, jej jądro zapada się pod wpływem własnej grawitacji, zamieniając miliony kilometrów rozgrzanej materii w maleńką kulę o średnicy zaledwie 20 kilometrów. Gdyby Ziemia nagle zmieniła się w gwiazdę neutronową, skurczyłaby się do rozmiarów małego miasta, a jej powierzchnia stałaby się śmiertelną pułapką. Grawitacja na gwieździe neutronowej jest 2 miliardy razy silniejsza niż na Ziemi. Oznacza to, że gdyby jakimś cudem udało ci się stanąć na jej powierzchni, co jest niemożliwe, po prostu rozerwałoby cię na strzępy, a następnie skoczyłbyś w górę, po czym spadłbyś z powrotem z prędkością przekraczającą 50% prędkości światła. Ale chyba najstraszniejsze jest upadek na taką gwiazdę. Gdyby statek kosmiczny znalazł się zbyt blisko, zostałby rozciągnięty w nieskończenie cienką nić, zanim dotarłby do powierzchni. Zjawisko to nazywa się spagetytyzacją, efektem, w którym różne części obiektu doświadczają tak różnych sił grawitacyjnych, że dosłownie rozciągają się do granic możliwości. Ale nawet przelatując obok gwiazdy neutronowej, można zginąć. Jej grawitacja tworzy wokół siebie pole, w którym atomy przestają istnieć w znanej nam postaci. Istnieje jednak szczególna klasa tych gwiazd, które są jeszcze bardziej przerażające. Magnetary. Jeśli zwykła gwiazda neutronowa jest potworem grawitacyjnym, to magnetar jest dodatkowo niszczycielem dalekiego zasięgu. Posiada pole magnetyczne, które jest kwadrylion razy silniejsze od ziemskiego. Magnetary są w stanie wywoływać potężne burze magnetyczne, które niszczą elektronikę, kasują dane z dysków twardych, a nawet wpływają na wiązania molekularne. Gdyby taki obiekt znalazł się w odległości kilku lat świetlnych od Ziemi, mógłby zniszczyć wszystko, co żyje, dosłownie rozrywając cząsteczki DNA. Naukowcy zarejestrowali jedną z takich emisji w 2004 roku, kiedy magnetar o nazwie SGR-1806-20, znajdujący się 50 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, wyemitował impuls energii, który tymczasowo zjonizował górne warstwy atmosfery ziemskiej. Był to swego rodzaju ostrzegawczy strzał wszechświata. Gdyby znalazł się bliżej, ludzkość prawdopodobnie po prostu przestałaby istnieć. Ale nawet bez magnetarów gwiazdy neutronowe są niebezpieczne. Czasami łączą się one ze sobą, a zdarzenie to towarzyszy najbardziej niszczycielskiemu zjawisku we wszechświecie – rozbłyskowi gamma. Jest to potężny wyrzut energii, który można porównać do miliarda bilionów bomb atomowych wybuchających w jednej chwili. Gdyby taki rozbłysk nastąpił w promieniu kilku tysięcy lat świetlnych od nas i był skierowany w stronę Ziemi, mógłby spowodować wyparowanie warstwy ozonowej, skazując wszystkie żywe organizmy na powierzchni na powolne wymieranie pod wpływem zabójczego promieniowania ultrafioletowego Słońca. Istnieją hipotezy, że jedna z masowych katastrof na Ziemi w przeszłości mogła być spowodowana właśnie takim wybuchem. Czarne dziury przynajmniej milczą, a gwiazdy neutronowe atakują. Kiedy mowa o czarnych dziurach, wielu wyobraża sobie absolutną ciemność, tajemniczy obiekt, który po prostu pochłania wszystko wokół. Ale w pewnym sensie czarne dziury są bezpieczne. Nie emitują śmiertelnych burz magnetycznych, nie wysyłają impulsów gamma, nie rozciągają materii na kilometry śmiertelnych promieni. One po prostu istnieją. Natomiast gwiazdy neutronowe są aktywnymi zabójcami. Emitują, rozrywają i niszczą. I jeśli czarna dziura jest nagrobkiem materii, to gwiazda neutronowa jest niekontrolowaną siłą niszczycielską, która może zniszczyć cywilizację z powierzchni galaktyki. Wyobraź sobie źródło światła, które jest miliardy razy jaśniejsze od Słońca. Tak jasne, że można je zobaczyć z drugiej części Wszechświata. Kwazary są jednymi z najpotężniejszych i najbardziej niszczycielskich obiektów znanych ludzkości. Kwazar to nie tylko świecąca kropka na niebie. To aktywne jądro galaktyki, w centrum którego kryje się supermasywna czarna dziura. Ale dlaczego świeci tak olśniewająco? Wszystko sprowadza się do ogromnej ilości materii, która wpada do jego bezdennej paszczy. Kiedy gaz, gwiazdy, a nawet całe planety są wciągane do obszaru kwazara, przyspieszają do ogromnych prędkości, nagrzewając się do milionów stopni. To zamienia okolice czarnej dziury w wrzącą piekielną otchłań, gdzie materia dosłownie wyparowuje, wydzielając gigantyczne strumienie energii. Gdyby nasza galaktyka zamieniła się w kwazar, Ziemia raczej nie przetrwałaby. Nawet znajdując się na skraju dysku galaktycznego, nasza planeta mogłaby zostać poddana potężnemu promieniowaniu, które wyparowałoby atmosferę i spaliło powierzchnię doszczętnie. Jednak najstraszniejsze w kwazarach są ich relatywistyczne strumienie. Te wąskie, ale niezwykle potężne strumienie plazmy są wyrzucane z biegunów kwazara z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Przenikają one przestrzeń, niszcząc dosłownie wszystko na swojej drodze. Naukowcy odnotowali przypadki, w których strumienie te przebijały sąsiednie galaktyki, spalając ich układy gwiezdne. W istocie są to kosmiczne promienie laserowe, które mogą zniszczyć całe cywilizacje, jeśli znajdą się na ich drodze. A teraz wyobraź sobie, że nasza galaktyka zderza się z jetem aktywnego kwazara. Byłoby to podobne do uderzenia supermocnego miotacza ognia, który w ciągu kilku sekund wyparowuje wszystko, co żyje. Najbardziej przerażające jest to, że takie procesy naprawdę mają miejsce we Wszechświecie. Czarne dziury mogą pochłaniać gwiazdy, ale robią to w ciszy. Natomiast kwazary są niszczycielami. Krzyczą w kosmosie swoim oślepiającym światłem, ostrzegając: niszczę galaktyki. I jeśli kiedykolwiek w odległej przyszłości ludzkość będzie szukać nowych światów do zasiedlenia, jednym z pierwszych punktów na liście nie zbliżać się będą właśnie kwazary. We Wszechświecie istnieją obiekty, które możemy obserwować. Gwiazdy, planety i galaktyki, a także takie, które odczuwamy poprzez ich wpływ grawitacyjny, jak na przykład czarne dziury. Ale istnieje coś jeszcze bardziej niezwykłego. Obiekty, które mogą znajdować się tuż przed nami, ale nigdy ich nie zobaczymy. Są to gwiazdy bozonowe, składające się z cząstek, które zachowują się inaczej niż wszystkie znane nam substancje. Zwykłe gwiazdy, takie jak nasze Słońce, istnieją dzięki równowadze dwóch sił. Grawitacja przyciąga materię do środka, a reakcje termojądrowe ogrzewają gwiazdę od wewnątrz, tworząc ciśnienie, które nie pozwala jej się zapadać. W przypadku gwiazd bozonowych wszystko wygląda inaczej. Nie są one podtrzymywane przez reakcje termojądrowe. Zamiast tego stabilizuje je kwantowa natura samych cząstek, z których się składają. Bozony to szczególna klasa cząstek, do której należy na przykład bozon Higgsa. Ale gdyby istniały bozony zdolne do łączenia się w ogromne masy, mogłyby tworzyć całe gwiazdy. Tyle, że nie emitowałyby one światła, pozostawiając nas w całkowitej nieświadomości ich istnienia. Gdyby taka gwiazda znalazła się w naszej galaktyce, prawdopodobnie nigdy byśmy jej nie odkryli, przynajmniej bezpośrednio. Nie emituje ona światła, nie oddziałuje ze zwykłą materią i pozostaje całkowicie niewidoczna. Jednak jej grawitacja może zdradzić jej obecność. Wyobraź sobie, że astronomowie zauważają dziwne zjawisko. Gwiazdy nagle zmieniają swoje orbity, jakby wokół nich znajdowało się coś masywnego, ale niewidzialnego. Mogą obliczyć masę obiektu, ale nie zobaczą go nawet w najpotężniejszych teleskopach. Jest to jedna z możliwych oznak istnienia gwiazdy bozonowej. Co więcej, takie gwiazdy mogłyby stać się alternatywą dla czarnych dziur. Jeśli zwykła materia wpada do czarnej dziury i znika za horyzontem zdarzeń, to w przypadku gwiazdy bozonowej wszystko wyglądałoby inaczej. Materia mogłaby po prostu przejść przez nią lub pozostać na zawsze uwięziona w jej niewidzialnej pułapce grawitacyjnej. Najstraszniejsza myśl polega na tym, że gwiazdy bozonowe mogą istnieć już teraz, nawet w naszej galaktyce. Po prostu nie wiemy, jak je wykryć. mogą znajdować się między układami gwiezdnymi, wśród ciemnych, międzygalaktycznych, pustych przestrzeni, a nawet w pobliżu Ziemi, pozostając dla nas całkowicie niewidoczne. Jednym z najbardziej intrygujących przykładów jest anomalia w soczewkowaniu grawitacyjnym. Czasami światło odległych gwiazd jest zniekształcone tak, jakby na jego drodze znajdował się masywny obiekt, ale nie ma tam żadnego widocznego ciała. Może to być cokolwiek, ciemna materia, egzotyczne obiekty lub jedna z niewidzialnych gwiazd bozonowych. Ogólnie rzecz biorąc, czarne dziury przerażają nas swoją nienasyconą naturą, ale przynajmniej dają o sobie znać. A gwiazdy bozonowe po prostu istnieją. Być może od dawna żyjemy wśród nich i nawet nie podejrzewamy o tym. Zazwyczaj wydaje nam się, że przestrzeń jest czymś spójnym, gładkim, rozciągającym się w nieskończoność w głąb wszechświata. Jednak współczesne teorie przewidują, że ta gładkość może nie być aż tak gładka. W rzeczywistości tak zwana tkanka przestrzeni może być pokryta gigantycznymi pęknięciami rozciągającymi się na miliardy lat świetlnych. Te pęknięcia nazywane są strunami kosmicznymi. Są to jedne z najbardziej przerażających obiektów, które, jeśli oczywiście istnieją, mogą zmieniać grawitację, czas i samą strukturę rzeczywistości. Kosmiczne struny to nieznane nam nici lub włókna. Są to niezwykle gęste, jednowymiarowe defekty w przestrzeni, które pojawiły się w pierwszych chwilach po Wielkim Wybuchu. Wyobraź sobie, że przestrzeń to zamarznięta powierzchnia stawu, a struny to głębokie pęknięcia w lodzie, które powstały podczas jego stygnięcia. Są prawie niewidoczne, ale mają ogromną masę. Długość struny może sięgać miliardów lat świetnych, a szerokość może być mniejsza niż atom. Jednak pomimo swoich niewielkich rozmiarów, ich masa jest tak duża, że każde 100 km struny może ważyć więcej niż cała Ziemia. Fizycy przypuszczają, że gdyby taka struna przebiegała obok nas, mogłaby grawitacyjnie zakrzywiać światło i przestrzeń, tworząc dziwne zniekształcenia na gwiaździstym niebie. Gdyby kosmiczna struna przeszła przez nasz Układ Słoneczny, byłaby to katastrofa. Jej grawitacja mogłaby rozerwać planety na kawałki, zmienić orbity gwiazd, a nawet zakrzywić sam bieg czasu. Wyobraźmy sobie, że kosmiczna struna porusza się w przestrzeni z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Wszystko, co znajdzie się w jej strefie oddziaływania, może zostać rozciągnięte, zakrzywione lub całkowicie zniknąć. Zderzenie Ziemi z taką struną doprowadziłoby do szybkiego zniszczenia planety. Po prostu rozpadlibyśmy się na atomy. Jednym z najbardziej przerażających efektów są fale grawitacyjne, które mogłyby wytwarzać te struny. Mogłyby one wysyłać potężne drgania w czasoprzestrzeń, rozciągając i ściskając rzeczywistość wokół siebie. Gdybyśmy znaleźli się w pobliżu takich fal, moglibyśmy doświadczyć dziwnych efektów. Czas mógłby przyspieszać lub zwalniać, rozmiary obiektów zmieniać się, a światło zniekształcać się tak, że znany nam świat wyglądałby zupełnie obco. Naukowcy od dawna poszukują dowodów na istnienie strun kosmicznych. Jednym ze sposobów jest obserwowanie, jak zakrzywiają one światło odległych galaktyk. W niektórych przypadkach astronomowie zauważali dziwne efekty. Gwiazdy i kwazary powielały się na niebie, jakby były odbiciem w krzywym lustrze. Niektórzy badacze uważają, że może to być skutkiem przejścia struny kosmicznej, ale tylko przed źródłem światła. Istnieje jednak bardziej przerażająca hipoteza. Struny kosmiczne mogą istnieć już teraz, przechodząc przez wszechświat, ale po prostu nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Są zbyt cienkie, zbyt szybkie i zbyt obce dla naszego postrzegania. Niektórzy sugerują nawet, że jeśli takie struny przecinają naszą galaktykę, mogą rozrywać gwiazdy, tworząc supernowe bez widocznych przyczyn. Być może obserwowaliśmy już skutki ich istnienia, ale po prostu nie rozumieliśmy, co się za tym kryje. Prawdopodobieństwo, że Ziemia zderzy się z kosmiczną struną, jest bardzo małe. Ale jeśli tak się stanie, nic nas nie uratuje. Rozerwanie grawitacyjne zniszczyłoby planetę w ciągu sekundy, a ślad po takim wydarzeniu byłby tak potężny, że można by go dostrzec z odległości milionów lat świetnych. Ale jest też bardziej intrygująca koncepcja. Gdybyśmy mogli w jakiś sposób kontrolować te struny, być może nauczylibyśmy się wykorzystywać je do podróży w czasie, a nawet do tworzenia tuneli czasoprzestrzennych. Niektórzy fizycy sugerują, że kosmiczna struna połączona w zamknięty obwód mogłaby tworzyć korytarze w przestrzeni prowadzące do innych punktów Wszechświata. Tak więc struny kosmiczne pozostają jednym z najbardziej tajemniczych i przerażających obiektów, których być może jeszcze nie odkryliśmy. Nie pochłaniają one materii jak czarne dziury, nie wybuchają jak supernowe i nie spalają galaktyk jak kwazary. Są po prostu niewidzialnymi pęknięciami w samej rzeczywistości, gotowymi w każdej chwili rozerwać przestrzeń, czas i wszystko, co znajdzie się na ich drodze. Tak, oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że czarne dziury są najwyższym stopniem zniszczenia. Nienasycone giganty, pożerające materię bez reszty. Ale co jeśli istnieje coś jeszcze dziwniejszego? Wyobraź sobie obiekt, który nie tylko pochłania materię, ale usuwa ją z rzeczywistości, jakby nigdy nie istniała. Są to pochłaniające pustki, strefy, w których znika nie tylko materia, ale także sama informacja o niej. Te anomalne obiekty są tak sprzeczne z naszą logiką, że ich istnienie brzmi jak science fiction. Ale to tylko na pierwszy rzut oka. Wszechświat jest ogromny i pełen pustki, ale nie każda pustka jest taka sama. W zwykłej przestrzeni międzygalaktycznej nadal pozostają ślady gazu, pyłu, przypadkowych wędrujących cząstek. Jednak astronomowie natrafili na zaskakującą anomalię. Rozległe regiony, w których wydaje się, że nie pozostało nic. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest wielka pustka w Butes. Gigantyczna strefa, w której prawie nie ma galaktyk. Dla porównania, w zwykłym obszarze kosmosu o tej samej wielkości powinno być tysiące galaktyk. Ale tutaj jest ich zaledwie kilkadziesiąt. I nie jest to tylko przypadkowy brak gwiazd. Wygląda na to, że materia zniknęła stamtąd z nieznanych nam przyczyn. Fizycy wysunęli kilka hipotez. Możliwość istnienia gigantycznej czarnej dziury. Ale wtedy widzielibyśmy silne promieniowanie rentgenowskie od materii wpadającej do niej, zapadnięcie się czasoprzestrzeni, ale to narusza standardowe modele kosmologii. Coś zupełnie nowego, nieznanego mechanizmu, dosłownie wymazującego materię. Jeśli hipoteza jest prawdziwa i istnieją obszary, w których materia znika bez śladu, to jaki mechanizm może za tym stać? Jedna z najbardziej przerażających hipotez związana jest z informacją kwantową. W zwykłych czarnych dziurach materia trafia do horyzontu zdarzeń, ale teoretycznie informacje o niej nie znikają bez śladu, przynajmniej zgodnie z zasadą zachowania informacji w mechanice kwantowej. Jednak pochłaniające pustki naruszają to prawo. Niszczą nie tylko cząstki, ale także całą historię ich istnienia. To tak jakby w książce zniknęły nie tylko strony, ale także samo wspomnienie o tym, że kiedyś tam były. Naukowcy nazywają to anihilacją grawitacyjną, procesem, w którym przestrzeń dosłownie zapada się w przypadku braku materii. Oznacza to, że obiekty, które trafiają do takich stref, nie tylko ulegają zniszczeniu, ale przestają istnieć w każdym znaczeniu tego słowa. Jak dotąd pochłaniające pustki obserwuje się tylko w skali kosmicznej, ale jeśli mogą pojawiać się w strukturach galaktycznych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojawiły się bliżej nas. Wyobraź sobie, że w odległej przyszłości astronomowie odkryją, że niektóre gwiazdy nie tylko bledną lub znikają za horyzontem zdarzeń czarnej dziury, ale dosłownie wyparowują z rzeczywistości. Żadnego oddziaływania grawitacyjnego, żadnego śladu energii, nic. Po prostu nieskończona pustka, w której kiedyś coś było. Niektórzy fizycy poważnie rozważają scenariusz, w którym w odległej przyszłości Wszechświat nie tylko ostygnie i zamrze, ale zostanie całkowicie wymazany przez takie zjawisko. Być może pochłaniające pustki są ostatnim etapem istnienia Wszechświatów, kiedy nie pozostanie ani jedna cząstka, ani jeden atom, ani jedna gwiazda. W rezultacie, jeśli chodzi o najbardziej przerażające obiekty, czarne dziury wydają się niekwestionowanymi liderami. Ale jak się dowiedzieliśmy, istnieją rzeczy znacznie bardziej niebezpieczne. Gwiazdy neutronowe z ich niesamowitą gęstością i śmiercionośnymi polami magnetycznymi mogą dosłownie wyparować wszystko wokół. Kwazary zamieniają galaktyki w płonące pustkowia, wyrzucając energię przewyższającą jasność trylionów słońc. Gwiazdy bozonowe to hipotetyczne potwory, które mogą istnieć w nieznanej fizyce, ukrywając się w ciemności. Kosmiczne struny przecinają czasoprzestrzeń, powodując kataklizmy grawitacyjne. I wreszcie pochłaniające pustki naruszają samą logikę wszechświata, niszcząc materię i informacje bez śladu. Ogólnie rzecz biorąc, wszechświat jest pełen horrorów, które dopiero musimy zrozumieć. I kto wie, jakie jeszcze koszmary kryją się w jego nieskończonej ciemności.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Meine Wandlage, es geht runter.